0: już żadne zakazy, wy w te gramy. Aż wyjdą nam gały, co na to poradzi.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wie,

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy

Nigdy im nie pozwoliłem na prosz tamę imię. Nawet jak dostaję w... to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem... weterani chcą mnie zabić, ale...

0: jest Radio ESK.
1: Happy birthday.

0: trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
1: A na NFZ nałożył na szpital karę w wysokości blisko 135 tysięcy złotych. A prokuratura zarzuca sądowi opieszałość. To przy rozpatrywaniu wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Przez pół roku dokumenty nie zostały rozpatrzone, a zdaniem prokuratury taki nakaz mógłby utrudnić ucieczkę polityka do USA. Śledczy wyjaśniają teraz, czy i ewentualnie kto pomagał mu w wyjeździe za ocean.
2: Na razie dysponujemy w tym zakresie głównie przekazami medialnymi, natomiast one są wystarczające, aby podejmować pewną weryfikację i pewne ustalenia w tym zakresie.
1: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Z pytaniami w tej sprawie do Amerykanów zwróci się także resort dyplomacji. Ósmoklasiści rozpoczęli egzaminy, na początek zmierzyli się z językiem polskim. Czy coś ich zaskoczyło?
3: Były pewne zadania skomplikowane, takie mam wrażenie. Czuję się naprawdę przyzwoicie, myślę.
4: Można było się domyślić, że coś tutaj pokombinują, ale w porządku.
5: Średnie do napisania, ale jak ktoś czytał lektury i jak ktoś rozumiał tematy, to było łatwe do napisania.
1: Mówili ósmoklasiści z Kielc, dziś matematyka, a jutro język obcy. Wyniki ogłoszone zostaną 3 lipca.
6: SK Beskidy News.
7: 20 tysięcy złotych nagrody za wskazanie sprawców podpalenia Arash Kebab w Andrychowie. Całą sytuację zarejestrowały kamery monitoringu. Policja apeluje do wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące zdarzenia, o pilny kontakt z funkcjonariuszami. Będą utrudnienia z przejazdem na ulicy Powstańców Śląskich w Żywcu. Całkowite zamknięcie drogi dla pojazdów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do ulicy Komorowskich planowane jest od 15 maja od godziny 7. Utrudnienia mają wystąpić też 16 i 23 maja.
8: Gama i Wiktor.
9: No myszki, jest wtorek, jest Eska, więc można zaczynać dzień.
10: Ale najważniejsze, żeby był, jak to się mówi po staropolsku, humor gituwa.
9: No ale nie ukrywajmy, że konieczna z rana jest kawa.
10: Tak by powiedział Jankes. W takim razie, co jest najważniejsze z samego rana?
11: Ja wiem, kawa!
9: 664-402-302, messengerowe, bla, bla, bla.
10: Co jest najważniejsze z rana, ludzie?
12: Słuchacze!
10: Dobrze powiedziałem kawa, prawda?
9: No kama, tak. No,
10: kama, powiedziałem kama.
9: No,
10: kawa.
9: Dobrze.
10: Kama. A wyobrażasz sobie na przykład kama, nie?
13: Kama w kawie.
10: Ale z mleczkiem.

0: Gorzowie, Stal Gorzów, Falowa, Zielona Góra na Różlu.
1: I znowu kama robi wielkie oczy. Oni o Różlu gadają.
0: Nie, że gadamy, tylko mówimy o tym, co najważniejsze, no.
2: Nie, no tak, oczywiście,
1: Kama.
2: No
1: tak, ale jak człowiek rano pomyśli o Żużlu, to od razu dzień ma lepszy, to się zgadza, no.
2: Wszystko ja też
1: się
2: zacznę
1: zgadza.
2: Wprowadzać moje tematy, jak na przykład promocje, które w sklepach się za chwilę będą pojawiać. Zobaczycie, tak też będzie.
0: A to my chętnie
2: i też
0: skorzystamy.
2: Będziemy o tym rozmawiać.
0: No pewnie, po masełku.
1: Co jest najważniejsze z rana? Słuchajcie, ja prywatnie na przykład nie potrafię zacząć dnia bez prysznica. I to nawet nie chodzi o faktor ten czystości, żeby się umyć, tylko jakoś...
2: Dziękujemy, że wyjaśniłeś.
0: Punkt programu.
1: To jest miłe przy okazji, że jestem czysty, ale najważniejsze jest to, że ta woda, która leci mi na łeb, bo to musi być prysznic.
2: A ty schodzisz pod niego, tak. A no to spoko.
1: Ona mnie wtedy budzi. I jak nie ma prysznica, to się nie obudzę i mam taki
2: A jak nie ma ciepłej wody, to budzisz się na cały tydzień.
0: Zimna
2: to
0: zimna.
1: Super,
0: na koniec zimna, to jest dopiero potrójne, poczwórne espresso.
2: No to pytamy się was, co najważniejsze jest z samego rana. 664-402-302 lub eskowy messenger.
3: Panie i panowie, z rana to najważniejsze jest przetrwać. Pozdrawiam.
1: Pan nie ma dużych wymagań.
0: To jest słuszna koncepcja, ale każdy z nas jest w tej samej historii.
2: Ale im niżej masz poprzeczkę z samego rana, tym łatwiej jest osiągnąć sukces.
1: No to co jeszcze dorzucamy do puli?
4: Tak jak dzisiaj, to z rana najważniejsze jest wrócić z pracy do domu.
1: A, no właśnie. Mm-hmm. Żeby zacząć, to trzeba być w ogóle w miejscu, które się
2: żeby zacząć,
1: nadaje.
2: Trzeba skończyć.
5: Dobry dzień, Radio SK. Najważniejsze z rana to jest kama, Radio SK i śmietana.
1: Przepraszam, a ta śmietana to z czego, kogo?
0: Nie z kamy.
2: Kama. Kama. Mam nadzieję, że kolejność jednak była przypadkowa.
1: Kama, ubijaj! Ubijaj!

0: keep watching.
1: Poranne prasowanie.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Dzień dobry.
2: Ale cieszymy się, że jesteś z nami. Pięknie wyglądasz jak zwykle.
1: Dziękuję bardzo.
2: Basiula, najważniejsze z rana dla ciebie. Taka jakaś jedna rzecz albo czynność, okoliczność.
1: Ranek szybko skończył.
2: Dziękujemy ci bardzo. I po reklamie.
3: Fajnie.
2: Się szybko skończyli, tak?
1: Nie, wy nie, tylko mój poranek.
2: Mówię ranek, a twój.
4: Słuchajcie, w internetach ostatnio jest nowa moda na pokazywanie screenów z tego, jak pisze lub dzwoni Edward Miszczak do kogoś.
2: To ty nie pokazuj, co ja do ciebie wysyłam.
4: Był bagi, który pokazywał, jak pan Edward do niego pisał SMS-y, a teraz Kuba Wojewódzki postanowił się odmłodzić i zrobić dokładnie to samo i pokazał screena z 6 nieodebranymi połączeniami od Edwarda Miszczaka, czyli dyrektora programowego Polsatu.
2: Super. I co?
4: I ostatnia próba kontaktu miała mieć miejsce tuż po północy.
2: Ocie.
1: Ojej. To był weekend. W nocy, tak?
2: Tak.
1: A no to wiadomo.
4: Tak!
5: Masz tu pożyczyć.
2: Piłeś wodę gazowaną.
5: Idziesz na spacer?
2: Pewnie o to chodziło.
1: No tak.
2: No dobra, prasujemy dalej. Jest jeszcze z drugiej strony barykady tej wiekowej. Młodziutka, zaczynająca karierę Vicky Gabor odpowiedziała ostatnio na pytanie dziennikarza, czy jest w ciąży, bo padło takie.
5: Co?
2: Uwaga, powiedziała.
5: Super, jest.
2: Nie jestem.
3: Nie jestem.
2: Nie jestem.
1: To ja też chciałam powiedzieć, czy jestem w ciąży? Jesteście gotowi na odpowiedź?
2: No.
1: No to się trzymajcie. Nie jestem.
6: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Najważniejsze, że po prostu jesteś z nami.
1: No oczywiście.
7: Wciąż

0: David Guetta i Sia o pięknych ludziach. Dwójka, dwóch pięknych facetów siedziało na autobusie FC Barcelony wczoraj.
1: Słuchajcie, to jest wywiad roku, a dopiero mamy maj. Widziałaś Kama?
2: No, powiem szczerze, że taki sport to ja mogę oglądać.
1: Za chwilę o tym wywiadzie m.in. Wojtek Szczęsny w rolach głównych, Robert Lewandowski, FC Barcelona. Boże, co tam się działo?
0: A przez wszystko poprowadzi was w newsach Marcin Procki. Zostańcie z nami. Janka.

0: Reklama.
1: A co ty taki markotny? Stało się coś?
2: Mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
1: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem InstalMax. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
3: InstalMax Żywiec. Fabryczna 1. Oddział w Pewli Małej. Żywiecka 2. I Rajcza 503A. Instal-max.com.pl. Świata nie zmienisz. Siebie zawsze. Zacznij od zapisu na bezpłatne specjalistyczne szkolenia w Branżowym Centrum Umiejętności nr 2 w Żywcu. Nowoczesne technologie wykonania instalacji sanitarnych, sterowanie instalacjami grzewczymi, kontrolowana eksploatacja kotłów, montaż instalacji wodociągowej. Zainwestuj w siebie bezpłatnie. Tylko do czerwca szkolimy w zawodach poszukiwanych i dobrze płatnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz branżowy certyfikat umiejętności. Zapisy online bcu.zsbd.edu.pl lub w siedzibie BCU nr 2 w Żywcu przy ulicy Szkolnej 2.
4: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.

0: Tutaj jest 22 minuty i będzie z nami godzina 7, wtorek, 12 maja. Ej, wracam z weekendu, pozdrówcie mnie.
1: Pozdrowienia do tych, którzy wracają z weekendu we wtorek. Brawo.
2: Mam nadzieję, że z długiego weekendu, który był krótki, ale jak widać, jak ktoś wraca 12 maja, to jednak jest tak. Długi.
3: I mam nadzieję, że jak ten ktoś wraca, to słucha teraz radia. Jak do nas napisał, to oczywiste, a nie jakiegoś podcastu na przykład.
2: O. A dlaczego?
3: Bo najnowsze badania, które mam teraz przed sobą, internet mi to wypluł, pokazują, że uwaga, to jest jakaś paranoja. Obecnie nawet 39% podcastów jest generowanych od samego początku, pisanych, a potem mówionych przez AI.
4: Wiedziałem,
3: tak,
4: wiedziałem.
3: To nie są żywi ludzie, oni was okłamują.
2: Dlatego ja zawsze powtarzam, tylko SK, bo takich głupot jak my gadamy, to żaden AI nie wymyśli, panie i panowie.
5: I Wiktor.
1: Ale czy to była autopromocja?
3: Zaraz będzie. Tylko ustalmy, wymyśli to AI czy nie?
6: Potwierdzam. Jakbym się nie starał, to do waszego poziomu się nie nagnę.
7: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.

0: If Only You, czyli wolne tłumaczeniu, urodziny Zeską.
1: Happy birthday to you, mężuś Michał.
2: Wow.
3: Ludzi w urodziny.
0: Kurczę, no je, od razu no jest progres.
2: Witamy mężusia Michała, halo, halo, dzień dobry.
4: Witam was wszystkich, witam.
2: Urodziny!
0: Michał, jesteśmy zafascynowani tą laurką, którą dostaliśmy od twojej żony, bo to już wiemy, że to ona, to już zdradzamy te tajemnice. Słuchaj,
5: Wiktor jak czytał, to normalnie łezkę ocierał z oka, bo nikt o nim tak dobrze nigdy nie powiedział.
0: Ten kraj powinien składać się tylko z kobiet właśnie takich, jakim jest twoja żona.
5: Napisała, albo tylko z mężusiów Michałów, chciałam zauważyć.
0: Że jesteś miłością jej życia, na którą musiała długo czekać, że się opłacało, że jesteś wspaniały, opiekuńczy, to troskliwy,
5: wspierający.
0: Nie tylko super mąż, ale też tata i życzymy mu wszystkiego. I na koniec dziękujemy, że wytrzymuje z nami szalonymi kobietami.
2: Co ty na to? Co ty na to? Prosimy o krótki komentarz. Prosimy, Michał.
4: Nie no, to są moje skarbusie kochane, tak? Także bardzo serdecznie je pozdrawiam. To jest największe moje szczęście w życiu, także kocham bardzo.
2: Czy mowa o żonie i o córeczce?
4: Tak, dokładnie,
2: Julce.
4: O żonie i córeczce Julce.
0: Czyli wy jesteście rodziną idealną. Gdyby szukali do serialu, do filmu rodziny idealnej, to możemy was zgłosić.
4: Nie, aż tak to pięknie nie jest, wiadomo, no dobrze, to kiedy, złote i upadki, ale...
2: Kiedy ostatnio się pokłóciliście? Prosimy.
4: O, nie pamiętam.
0: No właśnie, czyli jednak idealnie, jednak. Kurka. No.
5: Nie, ja bym powiedziała, że to jest normalne u faceta, że nie pamięta.
0: Dobrze. Najważniejsze, że masz zapisane w kalendarzu, że dzisiaj są twoje urodziny i dorzucimy się do ciebie dając stówę.
4: Bardzo dziękuję.
5: Michał, ściskamy cię oczywiście bardzo mocno. Pamiętaj, żeby się nie zmieniać i żeby ze swoimi fajnymi babami po prostu cały czas być.
4: Postaram się.
5: No, trzymaj się, dobrego.
4: Dziękuję bardzo, spokojnego dnia.
1: Radio SK.

0: 7, dzisiaj mamy 12 maja, no i w ostatni weekend maja, będzie odlot.
1: I od wczoraj już znamy pierwsze dwie uczestniczki, pierwsze dwa fotele w samolocie oraz te w hotelu i przy śniadaniu all inclusive już są zajęte.
2: Sytuacja jest następująca, w ostatni weekend maja zabieramy fantastyczną grupę słuchaczy, w tym może właśnie również ciebie, na odlot ściśle tajny. Nie mamy zielonego pojęcia, dokąd lecimy, mamy tylko jedną podpowiedź w tym momencie udzieloną, czyli to, że jest to miejsce, w którym poczujemy się młodo.
1: Dziś poznamy drugą podpowiedź i może będzie wiadomo coś więcej a propos miejsca.
0: No i wciąż czekamy na was oczywiście. Dajcie sobie szansę na wspólny odlot w miejsce nieznane pod tytułem Odlot ściśle tajny.
1: Ale wcześniej trzeba wejść do App Store'a czy tamtego Google Play'a i ściągnąć nową apkę Radia SK.
3: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK. Reklama.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
10: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
17: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
1: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
20: najbliższe godziny przyniosą nam opady deszczu, a także lokalnie burze. Dopiero późnym popołudniem trochę więcej przyjaśnień. Maksymalnie 12 stopni, teraz na stopni mamy 8-9 na drogach regionu. Szczególnie w Żywcu, Milówce, Węgierskiej Górce. Spory ruch samochodowy szerokości.
21: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
22: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland

0: oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
1: Minęła 7, zaczynamy z Kaniu, Marcin Procki. Zapraszam. Wniosek o ekstradycję może być złożony dopiero po prawomocnym wyroku w sprawie aresztowania, przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry. Prokuratura tymczasem przekonuje, że zamierza zwrócić się do USA o wydanie byłego ministra sprawiedliwości na podstawie umowy z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości. Jak ustalił nasz dziennikarz, nawet jeśli prokuratura złoży wniosek o ekstradycję, to do jego realizacji może minąć jeszcze wiele miesięcy. Nieco tańsze tankowanie dziś, bo cena benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,30, a to spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż wczoraj. Reporter SK Michał Skolimowski o poranku ze szczegółami. Dzień dobry, Michale. Rządowy pakiet CPN obowiązuje do piątku, no to dlatego pytanie, czy będzie przedłużony?
2: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran. Baryłka ropy Brent kosztuje około $105.
1: Na większości rzek cały czas wyraźne spadki, a w lasach zagrożenie pożarowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o utrzymującej się trudnej sytuacji hydrologicznej w kraju.
3: Po bardzo suchym weekendzie na większości rzek dominują spadki stanu wody oraz utrzymuje się strefa wody niskiej. Obecnie około 70% stacji hydrologicznych notuje niskie stany wód, a nadal obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną.
1: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Sytuację nieznacznie mogą poprawić prognozowane w najbliższych dniach opady deszczu.
4: SK Beskidy News.
5: Dla mamy zdrową krew oddamy. Specjalna akcja krwiodawstwa odbędzie się na Żywieckim Rynku 22 maja. Organizatorami są klub HDKPCK, który działa przy Urzędzie Miejskim w Żywcu, oraz około numer 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Żywcu. Początek o godzinie 8. W Żywieckim Parku Habsburgów trwa pielęgnacja drzewostanu. W ramach zadania zaplanowano usunięcie 22 drzew będących w złym stanie, nasadzenie 23 nowych, a także wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i sanitarnych drzewostanu.
6: Jankes. I Wiktor.
7: Wiktor.
8: Dzień dobry, raz jeszcze witamy, witamy, witamy! Wtorek, 12 maja.
9: Czy ja mogłabym się odezwać zupełnie jak Robert Lewandowski lub Wojtek Szczęsny na
8: autobusie? Nie, zaryzykujemy.
9: Ale w internetach wszystko można, nie?
8: Co jest z rana najważniejsze?
10: Dzień dobry bardzo. Najważniejsze z rana to nie stać lewą nogą, bo jaki poniedziałek, taki cały tydzień. Miłego.
9: W którym momencie powiedzieć Ewie, że dzisiaj jest wtorek?
8: I jak jej powiedzieć, że nie mówi się dzień dobry bardzo, bo to nie to radio?

0: Benson Boone, v Radiu SK. Viete, ako on puká? Puká do dví?
1: Bum, bum, bum, bum.
0: Nie, tak púk, tyko, bum, bum. No, tak jakoś.
2: Dobrze, moja wyobraźnia skręciła w zupełnie inną stronę, bo cały czas pamiętam, jak na jednym festiwalu wziął, był i zdjął spodnie w sposób spektakularny, a potem robił fiflaki na scenie.
1: Da, no czy właśnie, wasza wyobraźnia potrafi sobie wyobrazić, jak działają i czym są kryptowaluty?
2: Nie, ale ty jako posiadacz kryptowalut opowiedz nam o tym.
1: Cicho, cicho, nie mów głośno.
0: Wiktor, jedyny z nas bawi się w krypto.
1: To jest jak z tym filmem, gdzie grał Brad Pitt. Pierwsza zasada posiadania kryptowalut mówi
0: nie mów, że masz.
1: Nie mów, że masz.
0: Tak?
1: No. Także jakby co, nie mówiłem.
0: Nie mówiłeś, nie mówiłeś.
2: Czy kryptowaluty i kryptonit to jedno i to samo?
1: Chodzi o to, że grupa posłów w odpowiedzi na to całe zamieszanie tam z tą kryptozondą, z tym, że jedni chcą, drudzy nie chcą, tamci mówią, że współpracowali, ci, że nie. Grupa posłów złożyła wniosek ustawy, która ma całkowicie zdelegalizować wszystkie kryptowaluty.
2: Czyli, że one nie mogą istnieć i istnieć nie będą.
1: Mają zniknąć.
0: Niesamowite.
2: Jedną ustawą.
1: Według ustawy bez względu na
0: koniec
1: rodzaj.
0: Koniec, do widzenia.
1: Czy to są bitcoiny, czy jakieś inne, po prostu mają zniknąć z Polski i koniec.
0: Tak sobie czuję, że to już tylko krok od ustawy, w której napiszemy, że w Polsce każdy ma być szczęśliwy.
3: Kama. Kama. I Wiktor.
1: W sumie to nie głupie, no jak głosowałbym na ciebie.
0: No. Tak, no, bardzo dobrze. To po fasie, ile masz tych krypto. A nie, nie masz, tak?
2: Ej, ale jakbyś się podzielił, to byłabym szczęśliwsza, więc ten plan ma sens.
1: Znaczy, tu są takie guziki, nimi się wyłącza mikrofony.

0: do rysowania koła.
1: Ja generalnie na lekcjach geometrii cyrklem robiłam sobie dziurki.
2: A to każdy daje. Tak, to była rozgrzewka.
3: U mnie kiedyś na lekcji chłopak krzyknął, rzuć nożyczki, no.
1: O nie!
3: Też tak było, przyjechało pogotowie.
4: Trzecie.
3: Lećmy dalej, w jakim sporcie... Ach, uwaga, zawodnicy walczą o złoty kask. A narciarstwo alpejskie B, żużel C, Formuła 1.
0: Żużel.
3: Dobrze!
1: Dobrze!
3: Piątek derby w Gorzowie, panie Wiktorze.
4: Czwarte.
1: Co to jest kimchi?
0: Jeszcze raz muszę powtórzyć?
1: Co to jest kimchi? Kimchi.
0: Lody.
1: To jest koreańska kiszona kapusta na ostro, no. Ale muszę ci powiedzieć, że spróbowałabym.
3: Lody na ostro, tego jeszcze nie było. Albo lody o smaku kimchi. Dziękujemy tobie.
1: Łukaszku, trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy.
3: Dziękujemy.
1: Pięknie ci poszło. Dobrze rozpoczęliśmy w takim razie tę siódemkę. Pytanie, kto będzie następny? Zostały nam już tylko i wyłącznie trzy pytania. Halo.
3: Jakoś cieszy cię zawsze, jak ludzie przegrywają. Halo.
5: Cześć,
3: jak masz na imię?
5: Alan,
3: no to gramy.
4: Alan Kimchi. Piąte.
3: Uwaga, co odbyło się w ten weekend na terenie pałacu w Wilanowie?
1: Przyjechał cyrk Zalewski.
3: B, odbyła się impreza techno? C, tam był konkurs recytatorski, przecież to jest pałac.
5: B.
1: Odbyła się impreza techno i odbiła się dosłownie i w przenośni głośnym echem, bo wszyscy krzyczą, że tak nie wolno w pałacu i w zabytkach.
3: Zdeptali kwiaty, poniszczyli trawnik.
1: Przestraszyli ptaki.
3: Dobra, lećmy dalej oczywiście. Wymień trzy pomarańczowe rzeczy i tyle. Mhm.
5: Logo Eski, pomarańcza i mandarynka.
1: Ja mam poczucie, że nasz fantastyczny słuchacz to ma podgląd do naszych pytań, bo wyobraź sobie, że w odpowiedziach napisaliśmy sobie pomarańczka, eska, mandarynka.
3: No to zobaczymy, co teraz. Wielkie umysły myślą podobnie. To teraz ostatnie, uwaga. Musisz przekonać męża albo żonę, partnera, partnerkę do zgłoszenia się na odlot ściśle tajny. Czas start.
5: Kochanie, ja chcę po prostu jechać na urlop, masz się zgłosić, koniec, kropka.
3: To takie polskie, konkret.
1: Chyba cię zatrudnimy w takim razie, żeby słuchacze robili dokładnie to samo. Przypominamy, odlot ściśle tajny, ostatni weekend maja. Zgłaszać się można już przez naszą eskową apkę.
3: Tak jest. My zajmujemy się pakowaniem zestawu gadżetów eskowych, a ty się zajmij teraz pożegnaniem.
1: Orędzie do narodu!
3: Przekazaniem złotej myśli do Polski.
5: Jest wtorek, jeszcze tylko 3 dni, bo wtorek się nie liczy i weekend.
3: Mamy to!

0: 25 minut po godzinie 7 i mówię to w trakcie ziewania.
1: A ja odbieram telefon. Dzień dobry.
2: Cześć, a ja chciałam złożyć najlepsze życzenia dla wszystkich pielęgniarek, bo dzisiaj dzień pielęgniarki. Życzę wam dużo wytrwałości, miłych pacjentów i zawsze żył na wierzchu.
0: To ja generalnie jestem mokrym snem każdej pielęgniarki z moimi żyłami. Popatrz.
3: Jankes. Jankes.
4: I Wiktor.
3: Gama i Wiktor.
0: Chciałam powiedzieć krwawy.
1: Tam płynie niebieska krew.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie.

0: jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
3: Sprawdzamy, co na drogach naszego regionu. Obecnie duży ruch samochodowy na jedynce, na S1, poranny szczyt komunikacyjny również mocno doświadcza kierowców jadących przez Żywiec. Spory ruch, szczególnie na drodze 946. Do tego oczywiście noga z gazu, między innymi jadąc przez Milówkę i Węgierską Górkę. Dziś przydadzą się parasole, generalnie w tym tygodniu aura w kratę. To, że będzie padać, to jest pewne, jak to, że jutro będzie środa.
2: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
4: 7.30, to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Pożar w jednym z budynków Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku. Dzięki sprawnej akcji służb sytuacja została opanowana. Jeszcze przed przyjazdem straży ewakuowano 51 osób. Jedna poszkodowana trafiła pod opiekę ratowników. Pomimo zawieszenia broni, ataki na południe Libanu nie ustają. Donald Trump ogłosił, że zawieszenie broni nie dotyczy miejsc, gdzie opór stawiają niekontrolowane przez rząd w Bejrucie oddziały Hezbollahu, a to oznacza, że giną tam cywile. Ten dramat na własne oczy zobaczyła Karolina Pajączkowska. Jej reportaż jest dostępny na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
5: SK Sport News.
4: Cracovia znów nie wykorzystała przewagi w meczu kończącym 32. kolejkę Ekstraklasy. Pasy bezbramkowo zremisowały z Radomiakiem. Ten dzięki zdobytemu punktowi zapewnił sobie utrzymanie. Cracovia wciąż jest niepewna przyszłości. A Robert Lewandowski miał znaleźć się na celowniku FC Porto. W drużynie mistrza Portugalii gra obecnie polskie trio Bednarek, Kiwior, Pietuszewski. Zdaniem portugalskich mediów, lewy w Porto mógłby liczyć na regularną grę i znacznie poprawiłby siłę ataku zespołu.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Jankes,
7: i Wiktor.
6: Tak, Radio SK.
8: No i dobrze, 7.31, 29 minut do godziny 8. Dzisiaj dzień pielęgniarek, prawda?
9: Tak, między innymi.
8: Strzeliłem sobie właśnie przed chwilą
9: strzykawki. Przypominamy, że poszukujemy rzeczy ważnych, bo są rzeczy ważne i najważniejsze o poranku, prawda?
10: No i najważniejsi jesteście wy. Dajcie nam znać na deskowym Messengerze, co jest ważne z rana.
11: Najważniejsze z rana jest poranny sik.
6: Jankes, Sama i Wiktor.
10: Niech moc będzie z wami.
12: Już mi się nie chce. Dziękuję bardzo.

0: Alex Warren, jeszcze zaspany, Fever Dream, 37 po 7.
1: No właśnie, fajnie, fajnie, że jesteście razem z nami.
2: Uwaga, uwaga, mam, proszę bardzo, przed nosem raport.
1: Weź go sobie odsuń trochę, bo to już wiesz, w pewnym wieku im człowiek dalej ma rzeczy, tym łatwiej go przeczytać.
3: Ale jest rzeczywiście czarno na białym. W ciągu ostatnich 5 lat w Europie,
0: to
3: tutaj,
0: u nas,
3: gdzie mieszkamy, przybyło prawie 35 tysięcy, uważajcie, to nie o nas, ultra bogatych osób, z czego kilka procent z nich właśnie to Polacy.
1: Janki, ty znasz dużo osób, masz jakieś numery telefonów do nich, może szukają żony? Dla koleżanki pytam.
0: Dobrze. Tak, taką refleksję mam, co z tego, że w Polsce między innymi też przybywa tych bogaczy? Skoro jak tylko się wzbogacą, to potem muszą emigrować. No tam, czy to na Węgry, czy do USA. Jankes,
1: Kama i Wiktor. Ja znam trochę węgierski i bardzo dobrze angielski, jakby co?
0: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: I po reklamie.
9: Esko.

0: takich rzeczach z rana, baby strip.
1: No.
0: Kurczę.
1: A wiecie, że Timbaland wybiera się do Polski? Będzie, będzie, będzie, będzie, będzie. Oczywiście, że będzie. Będzie w lipcu.
2: Błagam cię, nie wkręcaj, od tego jest nosem.
1: No nie, nie wkręcam, naprawdę będzie, ale rzeczywiście od kręcania Mistrzem Świata w Radiu SK jest oczywiście Kamilek, nasz wspaniały.
0: No to uwaga, ludzie, powyłączajcie telefony, bo za chwilę on u was w słuchawce.
3: Nosem wkręca. Nosem wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo. Dzień dobry, ja się dodzwoniłem do tej pani Eweliny, co zamawiała drzwi.
5: Tak.
4: Kurier po tej stronie, Mosiądr Mieczysław, to pani, tak?
5: Tak.
4: Proszę pani, po pierwsze, nieaktualne jest to, co pani wysłali w SMS-ie między 13 a 17, bo ja muszę rozliczyć tamte paczki, które te drzwi, proszę pani, mi uświniły tamte paczki. Jeżeli oni będą mieli pretensji, to ja wtedy mogę do państwa przyjechać.
5: Ale za bardzo nie rozumiem.
4: Czarne drzwi, proszę pani, przetłuszczone mam od pani opakowania tego drzwiowego, tak? I to mi, proszę pani, uświniło jeszcze kilka innych paczek.
5: To oni zapakowali jakoś drzwi w ogóle bez opakowania
4: żadnego? Nie, nie, nie. Opakowanie kartonowe jest, proszę pani. Ale prawdopodobnie tak. Wydali pani też niewyschnięte te drzwi i znowu mi uświniło po pierwsze pół samochodu i jeszcze dodatkowe paczki, które były pod tymi drzwiami.
5: Ale no to w dalszym ciągu, jakby to nie, wie pan, to nie moja wina jest, że oni
4: no
5: takie...
4: to łatwiej będzie, proszę pani, jak pani mi te drzwi, jak pani mi machnie, proszę pani, ten samochód, czyli wyciści, a ja dam pani te drzwi.
5: Pan mi tutaj nie skacze.
4: Ale mogła pani dopilnować, proszę pani.

0: I mogła pani dopilnować, żeby przynajmniej słuchać widali.
1: Nie, ja wysyłałam. Proszę pana, pan tutaj mi śmiechu nie robi, bo ja tej
0: pani
1: nie wysyłałam i ja panu z samochodu nie uświniłam, więc proszę zadzwonić do tej firmy i państwo.
0: Ale gdyby pani dopilnowała, żeby słuchać drzwi pani wysłali.
1: I ja nie uświniłam panu drzwi i całego samochodu i ja nie będę sprzątać panu samochodu, rozumie pan? To pan dzwoni do tej firmy i proszę mi tutaj nie skakać, bo zaraz na policję zadzwonię.
0: Proszę pani, to ja do kierownika. Kierownika panią przyłączę. Pani Marku!
2: Cześć, kochanie. Zostałeś skończona w Radiu SK.
1: Boże, zwariowaliście?
2: Nie.
1: O Jezu, aż cała się cieszę normalnie. Zwariowaliście chyba.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
4: Halo, policja, proszę przyjechać na internety. Na sk.pl proszę przyjechać.
0: Jedziemy!
5: O, Nosel.
6: Ale pierwszy raz słyszałem, żeby ktoś tak cię ustawiał podczas
0: tego. Bardzo dobrze, tak to musi być. Tutaj nie ma ludzi normalnych.

0: materiał się wkręcił. U mnie w mojej pierwszej pracy, no tak, to była pierwsza praca, pracowałem w Gorzowie jako automatyk, bo ja z zawodu jestem elektrykiem. Jak dzwonili do nas z działu produkcji, tam materiał się potrafił wkręcić w taką maszynę. Trzeba było przyjść, przestawić, nastawić, wyłączyć, włączyć, wyciągnąć ten materiał.
1: Materiał u elektryka. U krawca materiał, a nie u elektryka.
0: Ale dlaczego? Bo to były zakłady przemysłu jedwabniczego Silvana. Świetnej pamięci niestety.
2: Naprawdę, to jeszcze przed wojną było.
0: I serio, tam produkowali między innymi właśnie materiały obrusy, takie
2: jak
0: rzeczy.
2: Jak kama jest taka wyrywna, to co padało w twojej pierwszej pracy?
1: Mocniej. A zajmowałam się obciąganiem guzików materiałem. I trzeba było mocniej dogiąć, żeby materiał wszedł w zakładki. No tak.
0: I później o kamie śpiewał Andrzej Piaseczny.
1: Mocniej.
0: To tak.
2: Nagrajcie tekst, który pada w waszej robocie. Czy to ze strony pracowników, czy to ze strony klientów. Coś charakterystycznego, ale nieoczywistego. Dodajcie potem, co to za robota, bo inni słuchacze będą próbowali was namierzyć i zidentyfikować.
1: Zaraz po godzinie 8 nasza zabawa. Taka robota. Jankes
2: i Wiktor. Messenger, ikonka mikrofonu, tam się nagrywajcie.
3: Reklama. Media Expert Days, tylko do jutra. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami.

0: Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: To będzie ostatnia reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
4: Najbliższe godziny przyniosą nam opady deszczu, a także lokalnie burze. Dopiero późnym popołudniem trochę więcej przyjaśnień. Maksymalnie 12 stopni, teraz na stopni mamy 8-9 na drogach regionu. Szczególnie w Żywcu, Milówce, Węgierskiej Górce. Spory ruch samochodowy szerokości.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum – Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
5: Dokładnie 8. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszamy na początek. Głos zza oceanu. Departament Stanu USA reaguje w sprawie Zbigniewa Ziobry, który opuścił Węgry i przebywa teraz w Stanach Zjednoczonych. Z nami reporter SK Jakub Krzyżak. Czy Amerykanie wyjaśnili, w jaki sposób Ziobro dostał się do USA?
6: Departament Stanu USA odmówił komentarza. Nie chce też wskazać, na podstawie jakiej wizy Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych. Resort powołuje się na poufność danych dotyczących wydawania wiz. Polski MSZ zapowiedział, że zwróci się z oficjalną prośbą zarówno do USA i Węgier z pytaniami, na jakiej podstawie prawnej Ziobro odbył swoją podróż. Adwokat byłego ministra sprawiedliwości potwierdził, że na podstawie tak zwanego paszportu genewskiego.
5: Teraz nowe informacje po poważnym wypadku podczas meczu żużlowego w Gnieźnie. Zawodnik miejscowego startu Patryk Budniak walczy o życie, jest w śpiączce farmakologicznej. 19-latek po zderzeniu z jednym z rywali uderzył w ogrodzenie, a później w busa. Wiemy też, że przeszedł już skomplikowaną operację kręgosłupa.
7: Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
5: Mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Sprawę wypadku bada policja. Były śpiewy, taneczne popisy lewego i bardzo luźna atmosfera. To wszystko w odkrytym autokarze, który przejechał ulicami Barcelony. Taki piłkarze świętowali kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Na dachu autokaru sporo czasu spędzili Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, a wieczorem piłkarze i kibice wspólnie odśpiewali We Are The Champions. A przypomnę, Barca w niedzielę na 3 kolejki przed końcem La Ligi zapewniła sobie mistrzowski tytuł.
8: SK Beskidy News.
4: 20 tysięcy złotych nagrody za wskazanie sprawców podpalenia Arash Kebab w Andrychowie. Całą sytuację zarejestrowały kamery monitoringu. Policja apeluje do wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące zdarzenia, o pilny kontakt z funkcjonariuszami. Będą utrudnienia z przejazdem na ulicy Powstańców Śląskich w Żywcu. Całkowite zamknięcie drogi dla pojazdów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do ulicy Komorowskich planowane jest od 15 maja od godziny 7. Utrudnienia mają wystąpić też 16 i 23 maja.
9: Dzień dobry, witamy raz jeszcze 2 minutki po godzinie 8, wtorek, 12 maja.
10: Witamy w pracy, witamy w robocie, w takiej robocie, gdzie zastanawiamy się, co się gada u was w pracy.
11: No to posłuchajcie.
12: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.
11: Moje pytanie, co to jest za robota? Można już do nas nagrywać głosówki na SK-owym Messengerze. Czekamy na informację zwrotną. Cóż to za praca?
9: To ja w imieniu słuchaczy mogę prosić o powtórzenie pytania?
12: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.

0: Autobusami po mieście.
1: Mówimy o tym od samego rana, że jest wielka feta, że jest oczywiście tam podśmiechujki się odbyły tak zwane na autobusie u góry, za co został Robert Lewandowski trochę przez Wojtka uciszany, ale przeleciał wszystkim obok nosa bardzo ważny fakt.
2: No właśnie, to, że Lewandowski przebił Cristiano Ronaldo.
1: Brawo!
2: Tak, bo to Robert zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii, a Cristiano Ronaldo tylko 2.
1: Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest.
0: Brawo.
1: Ale przede wszystkim, słuchajcie, co to La Liga? Wiecie, gdzie on już wyprzedził Cristiano Ronaldo?
2: No.
1: Lewandowski był mistrzem ekstraklasy. Raz. A Ronaldo ani razu.
3: Jankes.
4: Jankes.
3: I Wiktor.
4: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: 14 minut po godzinie 8.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: To było o moim piesku. Tu nie macie tu w studiu. A i Kama też ma pieska, i ty masz pieska.
2: Ja też mam pieska, wszyscy mamy, no. Przestaliśmy rodzić dzieci, zaczęliśmy wychowywać pieski.
3: No, wy to najbardziej nie rodzicie, naprawdę. Od zawsze.
0: Ja to bardzo tak, ja
3: Słuchajcie, taka robota to nasza zabawa, w której Bartek postanowił nam nagrać, jaki tekst najczęściej pada u nich w pracy.
4: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.
2: Od razu Kamie się zapaliły oczy na ten tekst. I pojawiły się odpowiedzi. Słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowa sytuacja, bo jeżeli chodzi o złe odpowiedzi, to mam takie dwie propozycje.
5: Cześć, ja uważam, że tutaj pan rozwozi wywrotką jakiś towar, typu na przykład węgiel. I klienci go proszą, żeby do końca tam tą wywrotkę wyciągnął i żeby tam do każdego okruszka wyleciało.
0: Ale myślenie, powiedzmy, że prawie właściwe, na pewno ciekawe, pokombinował słuchacz, ale to nie jest dobra
3: odpowiedź. Jak zapłacone, to do końca, proszę.
2: Taka opcja też się pojawiła, że...
6: No cześć ekipa, słuchajcie, ja myślę, że nasz słuchacz pracuje gdzieś w telekomunikacji i po prostu ciągnie kable internetowe.
3: Ja też bym tak pomyślała. I to byłaby zła odpowiedź.
2: Ale potem, jak się okazało, jak zaczęliśmy sprawdzać, gdzie wasze umysły wędrują, to okazało się, że... Wszyscy udzielają dobrej odpowiedzi.
0: Brawo!
2: A brzmi ona...
7: Nasz dzisiejszy pan jest szambiarzem.
8: Chodzi o wywóz szamba?
9: Hej, Eska, do końca wyciągano kto? Szambiarz.
10: Stawiam na usługi asenizacyjne, czyli szambiareczka.
11: Pan jest operatorem woza asenizacyjnego.
3: Ja z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić mojego pana, który wywozi szambo ode mnie z domu. Powiem wam szczerze, że jak dobrze zas się rurą, to normalnie w kiblu się robi takie...
2: A jak się okazuje, wszyscy wiedzą, Polska szambem stoi. Radio SK.
3: No to teraz pytanie, komu daje wynagrodę?
2: To może dzisiaj odwrócimy sytuację, nagrodzimy tych, którzy odpowiedzieli źle.
0: Za chwilę się do was odezwiemy, oczywiście dziękujemy za i te złe, i dobre odpowiedzi. Tych dobrych było znacznie więcej, no i jedziemy dalej.
2: Zasysamy kolejne hity na czasie.

0: Janki, zagadka dla ciebie.
1: Prosimy.
0: Co to jest za dźwięk?
1: Proszę o powtórzenie pytania.
2: Mucha.
0: Nie.
1: Ja jadący rano do radia.
0: Nie, Formuła 1.
1: No mówię właśnie.
0: Okazuje się, że Duńczycy będą starali się o to, żeby być organizatorem Formuły 1 i o tym za momencik Marcin Procki wniosek.
3: O, kurczę. Radom powinien się o to postarać. Tam już jest prosta startowa, tylko trzeba zakręty dobudować.
1: Ale w Poznaniu mamy też tor. I Wiktor. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: To będzie ostatnia reklama. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
5: I po reklamu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
6: Sprawdzamy, co na drogach naszego regionu obecnie.

0: obecnie duży ruch samochodowy na jedynce, na S1. Poranny szczyt komunikacyjny również mocno doświadcza kierowców jadących przez Żywiec. Spory ruch, szczególnie na drodze 946. Do tego oczywiście noga z gazu, między innymi jadąc przez Milówkę i Węgierską Górkę. Dziś przydadzą się parasole, generalnie w tym tygodniu aura w kratę. To, że będzie padać, to jest pewne, jak to, że jutro będzie środa.
1: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
2: 8.30 na zegarach, to jest Kanius, Marcin Procki. Zapraszam. Alerty przed burzami, silnym wiatrem, ostrzeżenia przed nawałnicami obowiązują od Podlasia przez Mazowsze po Lubelszczyznę. Z kolei w całej południowo-wschodniej Polsce synoptycy ostrzegają przed wiatrem. 12 pracowników szpitala w Nijmegen w Holandii trafiło zapobiegawczo na 6-tygodniową kwarantannę. A to po tym, jak przy opiece nad pacjentem zakażonym hantawirusem nie zastosowali zaostrzonych procedur. A Dania stara się o organizację wyścigów Formuły 1 za 2 lata, ma być gotowy nowy tar w Padborg, to przy granicy niemieckiej. Koszt budowy obiektu z widownią dla 100 tysięcy widzów to 530 milionów euro.
3: Jan, i Wiktor w Radiu SK.
4: No i dzień dobry po 8.30. Odlot ściśle tajny, jak najbardziej. Wczoraj poznaliśmy 2 uczestniczki, które lecą z nami, a za chwilę poznamy kolejną podpowiedź, która być może komuś zdradzi, naprostuje miejsce, do którego lecimy.
5: Mam kawę, świeżą kawę dostawa.
4: Ja już nie mogę, uszami mi się wylewa.

0: 8.38 na jaskowych zegarach. 12 dzień maja, to znaczy, że wakacje zbliżają się wielkimi krokami. My jeszcze urlopów nie mamy zaplanowanych, a skoro mówię to teraz publicznie, to ja biorę 2 tygodnie lipca i 2 tygodnie sierpnia.
1: No,
0: dziękuję.
1: Uważaj sobie, uważaj, że ci pozwoliły.
2: Nie, zawsze możesz sobie, no, planować to.
3: A życie.
1: Ale właśnie, życie modyfikuje plany wakacyjne Polaków. Słuchajcie, trendy się zmieniają. Wszystko z okazji drogiego paliwa lotniczego. Podwyżki zagranicznych wycieczek wpłynęły na wybory Polaków. Jak czytam, znowu w tym roku większość będzie wybierała wypoczywanie w Polsce, a nie za granicą.
2: Nie, no czyli teraz zamiast o 8 rano trzeba będzie rozbijać prawa na 5. Nie?
4: Radio SK.
5: Polska góro.
6: Polska góro.
5: Polska góro.
7: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
9: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadion śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: ściśle tajne.
1: Tutaj SK, 12 minut do godziny 9. Wlazłem na naszą stronę, na stronę Radia SK.
2: Ale ty nie możesz brać udziału w tej zabawie.
1: Ale pokazują tutaj między innymi, jak było w tamtym roku.
2: No. Patrz, ojej! Mój goły brzuch!
1: No.
3: O nie, ojej.
1: Lećcie z nami, Kto nam obchodził urodziny? Ktoś obchodził urodziny na wyjeździe?
3: Tak, jeden z naszych słuchaczy, Łukasz, no. Ale co więcej, w tym roku na ten moment możemy wam spokojnie powiedzieć, że Ola ze swoją przyjaciółką, z którą remontują wspólnie dziewczyny, mieszkanko, każda swoje, żeby była jasność, lecą z nami.
1: Tak to było wczoraj.
2: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
3: No, ucieszyły się, bo nie będą musiały szpachlować w weekend.
2: Tylko wszyscy zastanawiają się, gdzie my polecimy. Czy jak wystartujemy samolotem z Warszawy, chociaż to też nie jest pewne, takie mamy informacje, że może nas przewiozą autobusem do Radomia.
1: Okay.
2: To czy polecimy w dół mapy, w lewo, w prawo, w którą stronę?
3: No, już pierwsza podpowiedź wczoraj była. Brzmiała ona tak, że to
1: poczujemy
3: jest miejsce,
1: młodo,
3: w którym
1: tak?
3: poczujemy się młodo. Mm-hmm.
1: Ale to może być wszędzie. To kwestia podejścia do miejsca.
3: Mówisz? No to posłuchajmy kolejnej podpowiedzi. Może nam to coś rozjaśni.
4: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie.

0: potrzebować paszportu.
1: Aha. Czyli nadal cię wycinek. Dziękuję.
2: Fajna podpowiedź.
3: No, czyli no w Europie gdzieś będziemy w okolicach, prawda? Schengen, te sprawy. Ale można z Schengen wylecieć nawet do Stanów w sumie. No dobra, to już inna historia. No. Rzeczywiście, dobra. Gdzie lecimy, kombinujemy? Ja mam pewien trop.
2: No dawaj.
1: No.
3: Ja coś czuję, że będziemy lecieć do Hiszpanii.
4: A ja z kolei wczoraj poczułem jakoś tą Grecję. Nie wiem dlaczego, ale ona gra mi w sercu.
1: Z tych podpowiedzi to w ogóle nie wynika, ale to się nazywa męska logika.
4: No, wylećcie do apki Eski i zgłaszajcie się do naszej zabawy, bo tylko aplikacja prowadzi do samolotu, a później do tajemniczego miasta.
5: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radiu SK.

0: O takich przeróbek i takich remiksów to ja poproszę jeszcze więcej. King of My Castle na sam koniec dzisiejszego poranka.
1: Zaproszę do domu, ja ci coś przerobię.
0: O, płytki.
1: A kiedy będzie Ola?
0: Dzisiaj wieczorem, masz mało czasu.
1: Nie, żeby nie było. Z Olą się bardzo lubimy, bardzo się lubimy. Wręcz kochamy, ale Wiktor zawsze jest pierwszy. Ty jesteś pierwszy, a my później.
0: Tak. Ale i tak pierwszą kobietą, na którą najczęściej zerkam z samego rana, jest Kamila.
2: No to prawda, no.
1: To prawda.
2: Sorry.
1: A komu będzie kibicować Ola podczas derbów najbliższych w piątek?
2: Jak to komu? Mi?
0: Mi szcemyki.
3: Jan, Kama i Wiktor.
4: Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: W Żywieckim Parku Habsburgów trwa pielęgnacja drzewostanu. W ramach zadania zaplanowano usunięcie 22 drzew będących w złym stanie, nasadzenie 23 nowych, a także wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i sanitarnych drzewostanu.
1: Ale wam fajnie zagram, naprawdę, bo będzie Wiktor Waligura i Dry School, czyli 4 pora roku, czyli numer brzmi, który brzmi jak polski Coldplay, a później będzie ten oryginalny Coldplay i We Pray, Coldplay i przyjaciele. Będzie też Dracula, Tame Impala i Jenny w remiksie dosłownie za 3,5 minuty, które spędzimy z Avicii. Michu Sopkowski, witajcie, 9:03 na zagarach, Westy już grają.

Toxic, czyli Britney Spears hity, zawsze na czasie, oto jeden z nich na naszej antenie. Tak się mówi o tym, że technologia idzie tak do przodu, że pędzi geometrycznie, że algorytmy znają nas coraz lepiej, że są w stanie social media poznać nas w ułamku sekundy na podstawie naszych wyborów. Ta, jasne. Ostatnio na Facebooku wyświetliła mi się reklama. Odwołano twój kurs chorału gregoriańskiego. Zapisz się. Kompletna bzdura. Przecież mojego kursu chorału wcale nie odwołano. Niedługo takie ameno wam zasunę, albo raczej tam obień. O, takie, które leciało dosłownie chwilę temu. Enrique Iglesias, Pitbull, I Am Chino. Bo jego nie odwołano, ale jeśli komuś odwołano kurs chorału gregoriańskiego, to daje znać, że we Wrocławiu w

Fabiańskiego. Zapisz się. Kompletna bzdura. Przecież mojego kursu chorału wcale nie odwołano. Niedługo takie ameno wam zasunę, albo raczej tam obień. O, takie, które leciało dosłownie chwilę temu. Enrique Iglesias, Pitbull, I Am Gino. Bo jego nie odwołano, ale jeśli komuś odwołano kurs chorału gregoriańskiego, to daje znać, że we Wrocławiu w

0: ładnie, prawda? Można było odrobinę odpocząć, odsapnąć. Mezo i Kasia Wilk, czyli Sacrum na naszej antenie. Ale co byście mi tutaj nie posnęli, to po krótkiej przerwie Moziman i Underneath the Blue, a później Maleskin Weste.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment.

0: by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Świata nie zmienisz. Siebie zawsze. Zacznij od zapisu na bezpłatne specjalistyczne szkolenia w Branżowym Centrum Umiejętności nr 2 w Żywcu. Nowoczesne technologie wykonania instalacji sanitarnych, sterowanie instalacjami grzewczymi, kontrolowana eksploatacja kotłów, montaż instalacji wodociągowej. Zainwestuj w siebie bezpłatnie. Tylko do czerwca szkolimy w zawodach poszukiwanych i dobrze płatnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz branżowy certyfikat umiejętności. Zapisy online bcu.zsbd.edu.pl lub w siedzibie BCU nr 2 w Żywcu przy ulicy Szkolnej 2. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.

0: pochodząca z Dublina, wokalistka, autorka tekstów, DJ-ka, producentka Jazzy, Can't Deny It, to jest jej czas, bo nie dość, że gramy ten numer, to jeszcze w ramach Wszystkie Hity Zaczynają Się Wesce graliśmy świeżynkę, którą stworzyła razem z Calvinem Harrisem. To przed godziną 10, po 10, kolejne hity na czasie, numer 1 w Polsce. Gorąca 20 Radia Eska i hit, który tam jest na szczycie, czyli Bibi Rexa, Faithless i New Religion. A w newsach? A w newsach hashtag Eurowizja, to na pewno.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Aresto XXL już od 17,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
13: Ten dzień zapada mi deszczu z krótkimi chwilami na przerwę od opadów i w kolejne dni na Żywiecczyźnie będzie dosyć podobnie. Temperatura będzie się kręcić tak od 13 do 16 stopni, jeśli chodzi o natężenie ruchu na drogach. Teraz to jest niewielkie. W kilku miejscach mamy remonty, są utrudnienia, między innymi na przejeździe kolejowym na Mikołaja Kopernika w Żywcu. Uważnie czytajcie znaki szerokości i spokojnej jazdy.
12: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
10: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Już prawie 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przypadkowe zaprószenie ognia. To prawdopodobna przyczyna pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku, mówi Marek Malich ze Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.
15: Na szczęście dzięki sprawnej pracy personelu udało się ewakuować 51 osób jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej. Na chwilę obecną policja prowadzi czynności operacyjne zmierzające do ustalenia przyczyny zdarzenia.
14: A jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła pod opiekę medyków. Pierwsze pojemniki z niebezpiecznymi chemikaliami zostały już wywiezione. Rozpoczęło się rozbrajanie jednej z największych bomb ekologicznych w Polsce, a chodzi o nielegalne składowisko odpadów w Rogowcu koło Bełchatowa.
16: Substancje są to różne, składowane przede wszystkim w 90% w mauzerach.
14: Mówi Maciej Pachulski z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Na razie usuniętych zostanie 4000 ton odpadów, a koszt utylizacji całego składowiska szacuje się na około 700 milionów złotych. A wieczorem pierwszy półfinał Eurowizji. Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska. Bukmacherzy dają jej spore szanse na awans do finału, a do niego mają wprowadzić utwór Pray.
17: So I gotta pray. I gotta just pray.
14: W pierwszym półfinale wystąpi 15 artystów, a Polka pojawi się na scenie jako przedostatnia. Do finału dostanie się 10 najlepszych, początek koncertu o 21:00, a zdjęcia z prób Alicji możecie zobaczyć na sk.pl.
18: SK Beskidy News.
19: Szpital Żywiec wydłuża terminy badań. Po to

0: Grafi i rezonansie magnetycznym, teraz i na gastroskopię pacjenci poczekają dłużej, mówi dyrektor szpitala Małgorzata Świątkiewicz.
1: Najbliższy termin endoskopii ze znieczuleniem, kolonoskopii ze znieczuleniem będzie za 4 lata.
0: Dyrekcja tłumaczy sytuację niewystarczającym finansowaniem nadwykonań. Mieszkańcy gminy Lipowo mogą dostać do 100% dofinansowania na zbiorniki na deszczówkę. Nabór startuje 14 maja, obowiązuje kolejność zgłoszeń.
2: Lady Gaga w tej godzinie, Teddy Swims i Mr. Know-It-All. Będzie też Blackpink i będzie można poskakać do Jump. Dawid Podsiadło? Bardzo proszę. I zapraszam na początek Bibi Rexa i Faithless, czyli New Religion, czyli najpopularniejsze hity w Polsce. Numer 1 z gorącej 20. 10:02 na zegarach, Westy już grają. Michu, witajcie.

0: Mr. Know It All, czyli nowy Teddy Swims w Radiu SK. Słyszałem ten numer wczoraj w knajpie. Pizza smakowała najlepiej, jak tylko mogła, naprawdę, przy okazji tego numeru, słuchania tego numeru, słyszenia tego numeru. Pizza, może oni do Włoch polecą? No właśnie, dokąd oni polecą? Odlot ściśle tajny. Wiadomo z kim, bo to Jankę z Kama i Wiktor, ale nie wiadomo dokąd. No i oczywiście wiadomo kiedy, to jest ostatni weekend maja. Wy w apce pokazujecie zdjęcia, na których widać, że potraficie odlecieć. Są też podpowiedzi. Są też podpowiedzi, proszę bardzo, to kolejna z nich. Zgłoszenia w apce, to mówiłem, prawda? A podpowiedź dzisiaj brzmiała tak.
1: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
0: Żadna to jest podpowiedź. Żadna. Żadna, zwłaszcza od wczoraj, jak wiadomo, teraz bez paszportu to nawet do Stanów można polecieć. Blackpink i Jump za chwilę, później obiecany Dawid Podsiadło. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5x1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: No i jeszcze okolicznościowy wierszyk o tym małego Michasia, żebyście w zdrowiu żyli i żyły i żeby na wierzchu każdy miał żeby. Dziękuję bardzo.
1: Radio SK. Reklama.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest Super Autostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17. Już

0: A jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: 11. Zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. Zasłabnięcie kierowcy. Najprawdopodobniej przyczyną wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Wczoraj czołowobus zderzył się tam z osobówką. Rannych zostało 20 osób, a jeden z kierowców zmarł w szpitalu. O stanie pozostałych rannych mówi Kamil Gołębiowski z policji w Lublinie.
2: 6 osób pozostaje w szpitalu. Wiemy, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są to na szczęście obrażenia niegroźne.
1: A śledczy czekają na wyniki badań kierowcy. Przesłuchiwani są też świadkowie wypadku. 13 terabajtów danych z serwerów firmy zabezpieczonych w sprawie zonda krypto, informuje prokuratura regionalna w Katowicach. Śledczy są też w posiadaniu ponad setki urządzeń elektronicznych. Ze szczegółami teraz reporterski Mateusz Gołębiewski.
3: Kilkaset osób przesłuchanych i 2000 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. To najnowszy bilans śledztwa w sprawie zonda krypto, który prowadzi katowicka prokuratura. Śledczy zwrócili się także do ponad 100 największych giełd kryptowalut na świecie o zabezpieczenie danych i środków finansowych. Prokuratura chce również zwrócić się o pomoc w sprawie do władz Czech, Szwajcarii i Włoch.
1: Na straty klientów zonda krypto według szacunków przekraczają 350 milionów złotych. Strażacy nadal patrolują teren pogorzeliska w Puszczy Solskiej. Wspierają ich m.in. drony, kłady i samochody terenowe. Dziś mija tydzień od wybuchu ogromnego pożaru. Tereny, które są już bezpieczne, są przekazywane Lasom Państwowym.
4: SK Beskidy News.
5: Magurzanie z dofinansowaniem z programu Etnopolska. Tym razem zespół regionalny otrzyma 79 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na wykonanie strojów.
6: Będą to zarówno stroje górali żywieckich w wersji codziennej i odświętnej, stroje mieszczan żywieckich oraz stroje laskie.
5: Zapowiada szefowa zespołu Elżbieta Konior. Rusza wirtualna akcja charytatywna Wiosna na Sportowo. To połączenie biegania i pomagania. Dochód z opłat trafi do Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych policjantach, wspierając jej podopiecznych.
7: Dużo literki D w tej godzinie, jeśli chodzi o hity i o artystów. Dua Lipa, David Guetta i Sia, Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka i będzie jeszcze na sam początek Damiano Dawid, czyli The First Time. Michał Sepkowski, witajcie. 11:02. ST już grają.

0: Jamal, policeman na antenie Radio SK.
1: Halo, policja? Proszę przyjechać do Budapesztu. Nie, nie, nie, nic z polityką, nic z tych rzeczy, zupełnie inny wątek. Słuchajcie, uwielbiam podróżować. Zresztą nie tylko ja, prawda? I często najpierw patrzę, jak się gdzieś tanio, pociągiem czy autokarem, czasem samolotem dostać, a dopiero potem ogarniam nocleg. I już wiem, że to jest niebezpieczna kolejność, bo jeśli na ostatni weekend maja wyświetliłyby wam się naprawdę tanie bilety do Budapesztu, to zanim je kupicie, to koniecznie sprawdźcie nocleg, bo ten właśnie ostatni weekend maja to weekend z finałem piłkarskiej Ligi Mistrzów i ceny zwariowały. Najtańsze lokum na jednej z wyszukiwarek, jakie znalazłem, to od piątku do niedzieli 2,5 tysiąca złotych za dwa łóżka w pokoju wieloosobowym, żeby nie było najmniejszych wątpliwości. Ale jeśli oczywiście ktoś ma nieograniczony budżet, to do Budapesztu mocno zapraszamy. Najdroższy nocleg, jaki znalazłem, te same dwie noce, 440 tysięcy złotych i 101 w dodatku jeszcze. Ale żeby nie było, bezpłatna taksówka z lotniska. No, taka promka. Zdecydowanie w ten ostatni weekend maja lepiej polecieć z nami na odlot ściśle tajny, prawda? Polecieć, a może pójść, albo pojechać. Andy Dusty, Harris, Zokari, a za moment później Dua Lipa w SC.
2: Radio SK.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radio SK.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: gdyby taki duet reprezentował nas któregoś razu na Eurowizji, to by było co? Chociaż ciekawe, czy Europejczycy, nie tylko Europejczycy, poznaliby się na ich talencie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sokacka, szanowni państwo, to Samoloty w tym roku. A Alicja Czempińska, ku mojej radości, głos jak dzwoni, niesamowita dusza, uczestniczka pierwszego półfinału konkursu piosenki Eurowizji, który już dziś. Alicja wystąpi jako 14 na 15 uczestników, koło 22, 10, 15 powinna się pojawić i mega mocno trzymamy kciuki oczywiście za jej awans do finału. W finale na pewno też polskie akcenty, a przynajmniej polsko brzmiący, proszę bardzo, prowadzący galę Michael Ostrowski i Wiktoria Swarowski. No ta druga na scenie na pewno będzie błyszczeć. Ed Sheeran i Shivers w Esce, a później Sonny Fodera i Think About Us.
1: Radio SK. Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwzapalnie.

0: w Obrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji. 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
4: I po reklamie.

0: BDS i Swim na antenie Radia SK. Za chwilę popołudnie z Radiem SK. Mam nadzieję, że trochę spokojniejsze w wielu domach niż to przedpołudnie. No właśnie, bo w wielu domach hashtag egzamin ósmoklasisty i na pewno sporo stresu, co?
1: Cześć, muszę, bo się uduszę normalnie. Mój syn dzisiaj zdaje egzamin, pisze z matematyki, a matka, żeby zająć ręce, to po prostu klei pierogi. Mam nadzieję, że pójdzie mu dobrze, wierzę w to. Pozdrawiam serdecznie, Ewa.
0: Na pewno poszło świetnie. A twój przykład to dowód na to, że stres może mieć też pozytywne strony. Pierogi! Smakowitego popołudnia, Kasia Mieśrowska razem z wami, będzie Imagine Dragons, Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9:00. Cześć!
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
2: Świata nie zmienisz. Siebie zawsze. Zacznij od zapisu na bezpłatne specjalistyczne szkolenia w Branżowym Centrum Umiejętności nr 2 w Żywcu. Nowoczesne technologie wykonania instalacji sanitarnych, sterowanie instalacjami grzewczymi, kontrolowana eksploatacja kotłów, montaż instalacji wodociągowej. Zainwestuj w siebie bezpłatnie. Tylko do czerwca szkolimy w zawodach poszukiwanych i dobrze płatnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz branżowy certyfikat umiejętności. Zapisy online bcu.

0: zsbd.edu.pl lub w siedzibie BCU nr 2 w Żywcu przy ulicy Szkolnej 2.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
7: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
8: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
9: Ten dzień z opadami deszczu, z krótkimi chwilami na przerwę od opadów i w kolejne dni na Żywiecczyźnie będzie dosyć podobnie. Temperatura będzie się kręcić tak od 13 do 16 stopni. Jeśli chodzi o natężenie ruchu na drogach, teraz to jest niewielkie. W kilku miejscach mamy remonty, są utrudnienia, między innymi na przejeździe kolejowym na Mikołaja Kopernika w Żywcu. Uważnie czytajcie znaki szerokości i spokojnej jazdy.
8: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.

0: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
1: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Mieszanka ustaw o kryptowalutach w Sejmie. Po 15 posłowie zajmą się 4 projektami dotyczącymi uregulowania tego rynku. 2 poselskimi, prezydenckim i rządowym. Dojdzie jeszcze 5, przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Ten przewiduje całkowity zakaz rynku kryptoaktywów w Polsce.
1: Ja też jestem, można powiedzieć, delikatnie zaskoczony tym projektem. Nie ma tam mojego podpisu, zresztą on został podpisany przez niewielu posłów.
0: Mówi poseł Krzysztof Szczucki. Zakaz kryptowalut w Polsce chce prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Drugi egzamin za nimi. Klasiści napisali dziś test z matematyki. Czy królowa nauk sprawiła uczniom problemy?
2: No, myślę, że był łatwy, ale też tam zadania otwarte były dosyć trudne.
3: Zadowolony po egzaminie?
4: Tak, było trochę cięższych zadań, ale moim zdaniem był łatwy.
0: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Jutro ostatni dzień egzaminów, uczniowie zmierzą się z językiem obcym.
5: SK Beskidy News.
6: 5 wizji lokalnych w terenie zaplanowano w gminie Świnna. Odbędą się w związku z planowaną budową 2 nowych mostów. Mówi wójt Wojciech Urbański.
7: Firmy, które będą chciały wystartować do przetargu, muszą przyjechać na miejsce, zobaczyć sobie miejsce realizacji, żeby nie było później jakichś niedomówień, jakichś problemów.
6: Nowe mosty powstaną w Świnnej i Pewli Małej. Strażackie Zielone Świątki 23 maja w amfiteatrze pod Grojcem odbędzie się plenerowe spotkanie z Ochotniczą Strażą Pożarną. Początek o 15.
8: 2 minuty po godzinie 12. No to ósmoklasiści pierwszy egzamin z życia zaliczyli. Potem będą uczyli się, jeżeli o matematykę chodzi, jak co miesiąc związać koniec z końcem. Imagine Dragons, Whatever It Takes, Wanty Kulti to też w tej godzinie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Dawno niesłyszane łącze.
1: Reklama.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Już 13 i 14 maja. Jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadion śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: I po reklamie.

0: I już dawka energii na resztę dnia załatwiona. Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, Can't Hold Us w Radiu SK. Zasada 5-5-5 jest w stanie uratować każdy związek. Albo sprawić, że on będzie naprawdę szczęśliwy. Mówię nie ja, tylko mówią psychologowie. Na czym ta zasada miałaby polegać? Na 5 minutach, które poświęcamy tej drugiej osobie, a tym samym tej naszej relacji, 3 razy w ciągu dnia są to konkretne momenty. Pierwszy, 5 minut po przebudzeniu, czyli od razu po przebudzeniu nie sięgamy po telefon, tylko na przykład zaczynamy chwilę rozmawiać albo się przytulamy. Kolejne 5 minut to jest ten moment, kiedy oboje wracamy do domu po tym czasie, kiedy się nie widzieliśmy. Po angielsku to brzmi reunion, czyli po prostu po raz kolejny się tego dnia widzimy i wtedy też 5 minut spędzamy na tym, żeby na przykład ze sobą porozmawiać. I ostatnich 5 minut jest podobno kluczowymi 5 minutami. Otóż to jest 5 minut, które razem spędzamy przed snem, bez telefonu, bez książek, po prostu rozmawiamy i razem przygotowujemy się do nocy. I tutaj uważam, że pomysł fajny, tylko mam pewne wątpliwości, bo obawiam się, że jeżeli temat będzie wciągający, to tych ostatnich 5 minut przed snem zamieni się w te 5 minut, ostatnich 5 minut pracy każdej pralki. Które to 5 minut trwa w przypadku pralki pół godziny, więc to oznacza w tym przypadku nieprzespaną noc.
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: I po reklamie.

0: Dawna to wiem.
1: Nareszcie prawie 13 na zegarach męskich grań orkiestra Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino z ich nowym hitem. Nareszcie, tuż przed 13. Po 13 nareszcie kogoś wyślę na koncert Maty na Narodowym. To już 15 maja, więc lada moment. Jeżeli jeszcze was nie ma wśród zgłoszeń, to to jest ostatni moment, żeby to zrobić. SKPL, zakładka konkursy, tam wszelkie szczegóły.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
12: A teraz sprawdzamy, co tam na zewnątrz, jeśli chodzi o natężenie ruchu na drogach. Nie jest ono duże, w kilku miejscach są remonty, a aura kapryśna nie tylko dziś, ale także w pozostałe dni tego tygodnia będzie różnie, ale przewaga chmur i opadów deszczu.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
9: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jutro na stacjach taniej niż dziś. Znamy nowe ceny maksymalne i tak za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,28, za olej napędowy 6,84. Nie spadnie tylko cena 98, za nią zapłacimy 6,87, a na razie program ceny paliw niżej obowiązuje do piątku, ale będzie przedłużony o kolejne 2 tygodnie, obiecuje minister energii Miłosz Motyka.
14: Do momentu, kiedy te analizy będą wskazywały na wysoką cenę i baryłki na rynkach, i diesla w portach, program będzie utrzymywany.
13: Do tej pory dzięki programowi Polacy mieli oszczędzić 3 miliardy złotych. Tragedia na Zalewie Wiślanym. W kątach rybackich służby odnalazły ciało 60-latka. Wiadomo, że był z 3 innymi mężczyznami na jachcie zacumowanym w porcie.
15: Mężczyzna został zauważony w wodzie w porcie rybackim. Został on wyłowiony z wody. Niestety stwierdzono zgon 60-latka.
13: Relacjonuje Karolina Figiel z tamtejszej policji. Służby ustalają teraz okoliczności tragedii.

0: Ale to będzie brzmiało. Ale to będzie brzmiało już w najbliższy piątek na Stadionie Narodowym, gdzie Mata zagra. Myślę, że Kiss Kam, jego podryw roku, też się pojawi. I wy się tam pojawicie, bo przez cały tydzień rozdajemy wam bilety właśnie na to wydarzenie, a wśród chętnych jest ona, czyli Jola. Cześć, Jola.
1: Dobry.
0: Kiss Kam, rozumiem, znasz na pamięć.
1: Tak.
0: Podobnie jak wszystkie numery Maty, bo mówisz, że słuchasz go już od ilu? Od 7 lat.
1: Tak.
0: No dobra, to powiedz mi w takim razie szybki test z wiedzy, bo to był jeden z pierwszych numerów wydany przez Matę. Z kim on chciał wziąć ślub? O czym rapował zresztą?
1: O Hanie
0: Montanie, dokładnie. Nie wiadomo, czy to się uda, ale Hannah Montana po 20 latach wróciła, więc wszystko jeszcze przed nimi. Kogo ty zabierzesz na ten koncert na Stadionie Narodowym?
1: Mojego tatę.
0: Czy tata słucha też Maty?
1: Tak.
0: Siedzi może obok i to potwierdza?
1: Nie, tata jest w pracy na razie.
0: To tato drogi w pracy, będziesz musiał w piątek, będziesz chciał, zakładam, pójść na koncert na Stadion Narodowy, żeby posłuchać Maty. Jola, informuj tatę i jedziecie. A raczej idziecie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Baw się dobrze i trzymam kciuki za to, żeby to był najpiękniejszy koncert w twoim życiu. Aż Jola za nie mówiła. Prawo wieku tak zwane, ale Jola, trzymam kciuki, żebyś miała miejsce w naprawdę pierwszej linii właśnie na płycie PGE Narodowego. Mamy dla was takie bilety i w tym tygodniu je rozdajemy, bo 15 maja koncert Maty na PGE Narodowym, więc zgłoszenia na SKPL, zakładka konkursy, tam was odsyłam.
2: Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować w czekolady.
3: Poznać.

0: bogaciej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: Oh, wow!
2: Wejdź na fabrykaczokolady.pl i kup bilet już dzisiaj. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Można poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: trudno znaleźć rodzice, którzy mieszkają ze swoimi dziećmi, będą coś o tym wiedzieli. Natomiast tutaj mi się tylko jedna refleksja nasuwa do głowy. Przekażcie to dalej, naprawdę, niektórym, którzy powinni nam tę ciszę dać, a jakoś nie chcą. Jak słucham pewnych ludzi, to nasuwa mi się tylko jedna myśl. Milczenie naprawdę jest złotem. Baby Rexha, New Religion, to gram już za chwilę w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Świata nie zmienisz. Siebie zawsze. Zacznij od zapisu na bezpłatne specjalistyczne szkolenia w Branżowym Centrum Umiejętności nr 2 w Żywcu. Nowoczesne technologie wykonania instalacji sanitarnych, sterowanie instalacjami grzewczymi, kontrolowana eksploatacja kotłów, montaż instalacji wodociągowej. Zainwestuj w siebie bezpłatnie. Tylko do czerwca szkolimy w zawodach poszukiwanych i dobrze płatnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz branżowy certyfikat umiejętności. Zapisy online BCU ZSBD.edu.pl lub w siedzibie BCU nr 2 w Żywcu przy ulicy Szkolnej 2.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: I po reklamie.
11: Well, wait.

Nie wiadomo dokąd, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, wiadomo jak, no bo samolotem. To są dane, które mam na ten moment a propos naszej akcji Odlot Ściśle Tajny, do której możecie dołączyć i polecieć, no tylko tak jak mówię, w nieznane. I teraz kiedy mówię, że nie wiem, to naprawdę nie wiem i nikt z nas nie wie, dokąd będziecie lecieć. I na tym ta akcja polega, że wszyscy dowiadujemy się o kierunku dopiero na lotnisku.

0: Blisku. Cała ta akcja jeszcze w maju na sk.pl w zakładce konkursy szczegóły, ale też pobierajcie naszą aplikację, bo tam kolejne podpowiedzi dotyczące kierunku weekendowego wyjazdu z naszą porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Są już pierwsze osoby na liście tych, którzy zasiądą na fotelach w samolocie, ale ta lista może być dłuższa i tam możecie dołączyć też wy. A jak macie jakieś typy, dokąd można byłoby polecieć, no to bardzo proszę, podzielcie się, bo wszyscy nad tym głęboko myślimy. Stanach, Daria Zawiałów, Eldorado, to byłby ładny kierunek. Za chwilę wesce.
1: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie pełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.

0: I jakbyście w rytm tego numeru odpisywali na maile albo wypisywali wszystkie ważne dokumenty, ewentualnie pisali raporty, to już byście byli gdzieś przy końcówce swojej pracy. Ruel, Don't Say That przed godziną 15 w Radiu SK, po 15 oni, Pirowski, Pawełek wrzucają na luz, obyście wy też jak najszybciej mogli. Pogoda może temu nie sprzyja, ale pogoda ducha temu, żeby wyjść jak najszybciej do domu, to już jak najbardziej. Zostańcie z SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polski.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
5: Brak oparów deszczu? Nie w tym tygodniu. Między innymi jutro kolejna dawka oparów deszczu. W Beskidach temperaturowo podobnie jak dziś, a na drogach teraz dużo ruchu samochodowy. Popołudniowy ścisk mamy na wysokości centrum Żywca na zjeździe z ekspresówki. Na drodze do Pietrzykowic też wyhamujecie.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Do Sejmu wraca temat rynku kryptoaktywów. Po dwóch wetach prezydenta rząd po raz trzeci złożył projekt ustawy w tej sprawie, ale jest też prezydencki projekt i dwa poselskie. Debata w tej sprawie rusza w Sejmie. Jest tam też nasz reporter Michał Rawa.
7: Jestem, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czerzasty wskazuje, że te cztery projekty różnią się detalami i dlatego najpewniej będą procedowane ekspresowo.
8: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
7: Marszałek Sejmu przekazał, że na tym posiedzeniu posłowie nie zajmą się ustawą przygotowaną przez PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego najpierw wycofała swój pierwszy projekt w sprawie kryptoaktywów, potem złożyła kolejny, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce, co budzi kontrowersje nawet w samym PiSie.
6: Dziś sekcja zwłok sześciolatka po tragedii w Zakopanem. Chłopca potrącił samochód na parkingu, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. Sześcioletni Krzyś wiązał buty przed samochodem rodziców, gdy potrącił go autem zawracający 53-latek. Kierowca i rodzice chłopca w chwili wypadku byli trzeźwi. Ósmoklasiści mierzyli się dziś z królową nauk. Jak im poszło?
9: Obstałem około 50%.
10: Nie bardzo dobrze.
11: Było lepiej niż na polskim.
12: Nie za bardzo. Umiałem na logikę więcej zrobić.
11: Nie wiem.
9: No średnio.
6: Mówili nam uczniowie ze Szczecina, a jutro ósmoklasiści napiszą egzamin z języka obcego.
13: SK Beskidy News.
5: 5 wizji lokalnych w terenie zaplanowano w gminie Świnna. Odbędą się w związku z planowaną budową dwóch nowych mostów. Mówi wójt Wojciech Urbański.
14: Firmy, które będą chciały wystartować do przetargu, muszą przyjechać na miejsce, zobaczyć sobie miejsce realizacji, żeby nie było później jakichś niedomówień, jakichś problemów.
5: Nowe mosty powstaną w Świnnej i Pewli Małej. Strażackie Zielone Świątki 23 maja w amfiteatrze pod Grojcem odbędzie się plenerowe spotkanie z Ochotniczą Strażą Pożarną. Początek o 15.
15: Dwie minuty po 15 i wpada do nas dawno niesłyszany po południu Michael Patrick Kelly ze swoim hitem Beautiful Madness. Później hit absolutnie na czasie Andy Dust i Harris Zokaria. Kizo i Bletka i September także w planach. Pirowski Paweł, dzień dobry, witajcie.

0: Lights of September w Radiu SK. Na zegarkach już 13 minut po godzinie 15. Dzisiaj wtorek. Dzień dobry, pięknie witamy. Tu
1: dzień dobry. I Pawełek, September, czyli wrzesień w maju, ale naprawdę wszystko się zgadza,
0: a
1: bo dzisiaj pogoda dokładnie...
0: lutowa, można by
1: nie,
0: rzec.
1: Nie, no wrześniowa. Wrześniowa.
0: Ja bym powiedział, Pawełku, jest jednak bardziej lutowa. Chociaż przy tych temperaturach, no masz rację.
1: Chcesz się pokłócić?
0: Oczywiście, Pawełku, z tobą zawsze dajesz, to jest
1: prawda. Mam ci przypomnieć, jak w lutym było minus 30?
0: Proszę przypomnieć, jak w lutym było minus 30. O Jezu, było, przypomniałeś mi, Pawełku. Nie trzeba było tego robić. Nie mnie, ale naszym ludziom. Wyobrażasz sobie teraz, jak taka serpentyna zimna przeszła przez nasze ciała?
1: Ja jestem ciekaw, bo dzisiaj tak usiadłem na chwilę i poczułem, że po prostu mi odpływa cała energia i zastanawiam się, jak wy sobie radzicie przy takiej pogodzie. Jak wy się doenergetyzowujecie, jak dodajecie sobie powera, kiedy ta pogoda no nie pomaga.
0: Zapraszamy serdecznie 664 400.

0: 2302, tutaj SMS-owo. Oczywiście czekamy na wasze głosówki, jak zwykle porą popołudniową.
1: Eskowy Messenger do waszej pełnej dyspozycji.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły

0: Calvin Harris, How Deep Is Your Love? Pyta 28 minut po 15.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pięknie was witamy, tu Pirowski.
2: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Ale za moment inne męskie imię będzie na tapecie. Maciej Musiałowski, czy coś wam mówi to imię i to nazwisko?
2: Pewnie tak, to aktor, ale także wokalista, który za chwilę zaprezentuje wam swój najnowszy hit w Esce. To będzie naprawdę osobista piosenka, już sam tytuł to sugeruje, Flora.
0: A prawdopodobnie Flora... chodzi o florę bakteryjną.
2: Nie tym razem. Aha. Mogło tak być, ale jednak Flora to imię pierwszej przyjaciółki Maćka, pierwszej dziecięcej miłości.
0: Przypominam też, że pierwsi nasi przyjaciele właśnie pochodzą z flory bakteryjnej, Pawełku. Być może właśnie odchodziło.
2: Dobrze, dla Pirowskiego zakładam, że chodzi o Florę,
0: tak,
2: tę drugą, a dla nas wszystkich Flora to jednak będzie historia o miłości.
0: Coś czuję, że po tej zapowiedzi straciłem kumpla. No trudno, ale niech śpiewa. Maciej Musiałowski, Flora w Radiu SK.

0: bo ten uciekł przed deszczem do lasu, a Maciek moknie na zewnątrz. A to spryciula z tego psiaka. Agnieszka z kolei proponuje zakupy z córką. Może ktoś z was miałby ochotę na taką przyjemność?
1: Nie, ja nie chcę czegoś, co będzie mnie kosztowało. Pawełku, ja tylko darmowe
0: propozycje
1: przyjmuję.
0: Ty mógłbyś pójść na zakupy z córką, ale chyba nie swoją, z tego co wiem. Za moment Glass Animals i Heat Waves. Zapraszamy w Radiu SK.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
12: A w tobie?
11: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
14: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
15: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
17: A właśnie, że pasuje.
18: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
19: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
20: Wszystko, czego dziś chcę.
21: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: Wtorkowy kubełek KFC powraca. Mega okazja za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
24: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
25: Lidl, to się opłaca.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadionśląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
28: I po reklamie.

0: Łapiecie numer Can Deny It, to Jazzy, 4 minuty do czwartej.
1: I za chwilę Wesce oczywiście newsy, sprawdzimy też jaka czeka nas pogoda w najbliższych dniach, no i aktualną sytuację na drogach, bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład suszarko-lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: 20% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: Chowaniak z Żywca.
1: Jutro w Żywcu na niebie ma się pojawić trochę przyjaśnień. Temperatura wskaże maksymalnie 12 stopni. W czwartek, w piątek znowu możliwy opad deszczu. Tymczasem teraz na drogach regionu duże ruchy samochodowe, nie ma co ukrywać. Sporo samochodów w Milówce, w Węgierskiej Górce. Duże ruchy samochodowe na jedynce, na S1. Spory ścisk mamy także na drodze prowadzącej do Pietrzykowic, na drodze 946. Również szerokości spokojnej jazdy do cel.
0: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Przesłuchano już kilkuset pokrzywdzonych. Wpłynęło też 2000 wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o zonda krypto. Śledczy zabezpieczyli również nośniki danych.
3: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych zonda krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
2: Mówi Michał Winkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach. Prokuratura zapowiada, że wystąpi o pomoc prawną także do zagranicznych organów ścigania. Jego stan jest ciężki. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż w śpiączce farmakologicznej przeszedł kolejne badania. To najnowsze informacje ze szpitala w Poznaniu po dramatycznym wypadku na torze w Gnieźnie. Tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych. Sportowiec jest po operacji kręgosłupa.
4: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg.

0: Kan z jedynym polskim filmem w konkursie. Krótkometrażowa animacja Trakcje studenta Jakuba Kryszpina została zakwalifikowana do prestiżowego konkursu podczas festiwalu w Cannes. Do tegorocznej edycji zgłoszono prawie 3000 produkcji z całego świata, a wybrano tylko 19 filmów. Trakcje to opowieść o mężczyźnie, który w pędzącym pociągu próbuje odnaleźć zgubiony bilet.
1: SK Beskidy News.
2: Szpital Żywiec wydłuża terminy badań. Po tomografii i rezonansie magnetycznym, teraz i na gastroskopie pacjenci poczekają dłużej, mówi dyrektor szpitala Małgorzata Świątkiewicz.
3: Najbliższy termin endoskopii ze znieczuleniem, kolonoskopii ze znieczuleniem będzie za 4 lata.
2: Dyrekcja tłumaczy sytuację niewystarczającym finansowaniem nadwykonań. Mieszkańcy gminy Lipowa mogą dostać do 100% dofinansowania na zbiorniki na deszczówkę. Nabór startuje 14 maja, obowiązuje kolejność zgłoszeń.
1: Wrzuć na luz!
4: Już 3 minuty po 16 za moment Beauty and the Beat, a zatem Justin Bieber i Nicki Minaj. Potem dołączy Charlie Puth, Jonathan z Liwką i PZ-em, a także Magic System z legendarnym numerem. Pięknie Was witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
5: Tu Pawełek. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.

0: Magic System, Magic in the Air. Gramy w Radiu SK już 16 po 16 i pięknie witamy porą popołudniową. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: No i wybiegamy od razu do tego, co wydarzy się za 4 godziny i 3 kwadranse. Punktualnie o 21:00 dzisiaj pierwszy półfinał konkursu piosenki Eurowizji. Takie półfinały będą dwa. Kolejny pojutrze, a w sobotę wielki finał, podczas którego poznamy zwycięzcę albo zwyciężczynię 70. odsłony europejskich zmagań. 35 państw rywalizuje w tym roku, a nasza kandydatka wystąpi dzisiaj w półfinale jako 14.
1: Tak jest. Będzie przedostatnia, więc możemy spodziewać jej się na scenie około 22:15. Naszą kandydatką w tym roku jest oczywiście Alicja Szemplińska z piosenką Pray. I dobre wiadomości są takie, że jesteśmy już po wszystkich próbach. Była też próba jurorska i po każdym tym występie nasze notowania u bookmacherów rosną. Aktualnie mamy już ponad 50% szans na awans Polski z półfinału do finału.
0: Czy tak się wydarzy? Będziemy sprawdzać to na bieżąco dzisiejszego wieczoru. Nasz cel Alicji Szemplińskiej, przejść do półfinałów, a potem...
1: Do finału.
0: A jak powiedziałem?
1: Że przejść do półfinałów. To już jej się udało, na szczęście.
0: Do finału, oczywiście, do finału. W finale naszych myśli na muzykę popołudniową jest Sylwia Grzeszcza. Gramy jej Och i Ach już teraz, chociaż zróbmy to może po króciusieńkiej przerwie.
1: Dobrze, umówieni.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2000.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
6: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: I po reklamie.

0: Karol G. Siantes de Ubiera Conocido w Radiu SK. Na zegarkach mamy już pół do piątej. Pięknie was witamy, Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Pawełku. Jak nazywamy wydarzenia, które odbywają się w maju z udziałem nieletnich odzianych w białe szaty?
1: No, komunia, pierwsza komunia.
0: Ale już, prawda, nie święta komunia. I masz rację, Pawełku, bo jedno jest pewne, ta, która odbyła się w Grodzisku Wielkopolskim, święta na pewno nie była. Przechodzimy do zaskakujących wydarzeń, które odbyły się pod hasłem... Wszystko odbyło się przed kościołem, w którym miała miejsce komunia. Na parkingu w najlepsze bawiło się dwóch chłopców w wieku 9 i 10 lat. W pewnym momencie jeden krzyknął do drugiego. A drugi nie chciał być gorszy, więc krzyknął też do pierwszego. No i ten dał. I to, muszę przyznać, nie był najlepszy pomysł, bo zaraz później karoserie kilkudziesięciu samochodów stały się płótnami malarskimi dla tych dwóch krewkich, młodych, uzdolnionych artystów, którzy do szkicowania użyli... No i w sumie zniszczyli 40 samochodów, policja zabezpieczyła już ślady, na miejscu zostały odpady z kamienia, no i przekazała sprawę do sądu dla nieletnich. Jednego, możecie być pewni, chłopcy do końca zachowali kamienną twarz. Nelly Furtado.

0: Just the Way You Are to Milky David Guetta na antenie Radio SK. Na zegarkach 22 minuty przed godziną 17. Właśnie tak z Pawełkiem analizowaliśmy, że polatacie trochę ze Ską w tym roku. Już polecieliście, a lecieć będziecie jeszcze więcej, chociaż tym razem destynacja, zatem to miejsce lądowania jest nieznane.
1: I nie poznamy go tak naprawdę do ostatniej chwili. Na lotnisku wszystko się wyjaśni. Do tego czasu ta destynacja, ten kierunek będzie wielką tajemnicą. Jeżeli chcecie wybrać się na taką przygodę z taką niespodzianką, no to tylko w aplikacji Radia SK za darmo możecie zgłosić się do odlotu ściśle tajnego. No, niektóre informacje wiemy, na przykład wiemy, z kim polecicie.
0: Na pewno z naszą ekipą porankową. To macie zagwarantowane, ale nasz kapitan raz na jakiś czas przysyła nam podstawowe wskazówki.
2: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
1: No i pięknie, bo to znaczy, że lot nie będzie zbyt długi, ani nie będzie żadnych problemów, nie trzeba pilnie paszportu załatwiać.
0: Ale dowód osobisty polecam mieć gdzieś w kieszeni, ewentualnie w swoim portfelu, być może w portmonetce. Odlot ściśle tajny. Zapraszamy na sk.pl, tam zgłaszacie się do zabawy, a potem wygrywacie fantastyczny czas gdzieś na świecie, w Europie, no raczej nie w Polsce. Radio
3: SK. Reklama. Świata nie zmienisz. Siebie zawsze. Zacznij od zapisu na bezpłatne specjalistyczne szkolenia w Branżowym Centrum Umiejętności nr 2 w Żywcu. Nowoczesne technologie wykonania instalacji sanitarnych, sterowanie instalacjami grzewczymi, kontrolowana eksploatacja kotłów, montaż instalacji wodociągowej. Zainwestuj w siebie bezpłatnie. Tylko do czerwca szkolimy w zawodach poszukiwanych i dobrze płatnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz branżowy certyfikat umiejętności. Zapisy online BCU ZSBD.edu.pl lub w siedzibie BCU nr 2 w Żywcu przy ulicy Szkolnej 2.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku do środy cukier bier.

0: Eko 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: E-book.

SK. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Fausta i Magda Tick w Radiu SK na zegarkach 4,5 minuty przed 17 best.
1: No i od razu zrobiło się słonecznie, nawet jeżeli na niebie tego słońca brakuje, to oczywiście za sprawą tego hitu na czasie. Po 17 wracam do muzy, ale wcześniej newsy w SK.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cappuccino. Caffè latte.
2: Co robisz?
1: Trenuję zamawianie kawy McCafé za siódemkę. Już od

0: to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
7: Brak oparów deszczu? Nie w tym tygodniu. Między innymi jutro kolejna dawka oparów deszczu. W Beskidach temperaturowo podobnie jak dziś, a na drogach teraz dużo ruch samochodowy. Popołudniowy ścisk mamy na wysokości centrum Żywca na zjeździe z ekspresówki. Na drodze do Pietrzykowic też wyhamujecie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum – Żywiec.
8: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Jutro 95 i diesel kilka groszy w dół. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 28 groszy. Za olej napędowy 6 zł i 84 grosze. W górę jedynie benzyna 98, 6 zł i 87 groszy. A program ceny paliw niżej kończy się w piątek, ale jak zapowiada minister energii Miłosz Motyka, będzie przedłużony.
11: Program ceny paliwa niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń ministra finansów i gospodarki.
10: A program na razie ma być przedłużony o najbliższe 2 tygodnie. Prace mają przyspieszyć. Premier zlecił jak najszybsze przygotowanie rozporządzenia o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, a mają się tym zająć szef MSWiA i minister cyfryzacji. Nie żyje Stanisława Celińska, była znana m.in. z filmu Pieniądze to nie wszystko czy serialu Alternatywy 4. Użyczała też głosu w licznych filmach animowanych. Aktorka zmarła w wieku 79 lat.
12: SK Beskidy News.
7: Magurzanie z dofinansowaniem z programu Etnopolska. Tym razem zespół regionalny otrzyma 79 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na wykonanie strojów.
13: Będą to zarówno stroje górali żywieckich w wersji codziennej i odświętnej, stroje mieszczan żywieckich oraz stroje laskie.
7: Zapowiada szefowa zespołu Elżbieta Konior. Rusza wirtualna akcja charytatywna Wiosna na Sportowo. To połączenie biegania i pomagania. Dochód z opłat trafi do Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych policjantach, wspierając jej podopiecznych.
14: Rzuć na luz!
15: Rzuć na luz!
16: Dzień dobry, bardzo pięknie was witamy. 17:02. Za moment Galaxy od Kungsa będzie Gibbs i Vin, Clean Bandit Solo i Alex Warren z najnowszym hitem. Pięknie was witamy i zapraszamy także na spotkanie z panią Jadzią w tej godzinie. Tu Pirowski.
17: Tu Pawełek. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.

0: Fever Dream Alexa Warrena to słyszeliście na antenie Radia SK 13 minut po 17, a teraz będziecie słyszeć inne dźwięki, bo będą wydobywały się z trzewi jedynej prawdziwej polskiej gwiazdy, pani Jadzi.
1: Z czego, przepraszam?
0: Z trzewi konkretnie.
2: Z czego?
0: Z głębokości.
1: Czego?
0: Własnego ciała. Jest z nami też pan Paweł.
2: Dzień dobry, no i oczywiście Kirowski. Dzień dobry. Obecny, jak słyszycie.
0: Pięknie was witamy. Pani Jadzia jest nawet obecna bardziej, nie tylko duchem, ale też ciałem, bo boli ją dzisiaj niecała stopa pięta, pani Jadziu, tak?
1: Tak, boli mnie piętra.
0: Piętro?
1: Pięta!
0: Pięta boli.
1: A ostroga mnie rośnie chyba.
0: Ale co to znaczy ostroga rośnie?
1: Ja nie wiem, musisz mi konia kupić.
0: W ten sposób, póki nie mechanicznego, to mamy o czym rozmawiać. Zapraszamy serdecznie. Wcześniej pogadamy o przedmiocie, który Pawełek trzyma we własnym ryjku.
3: Trzymam i czekam, aż właśnie tutaj skończycie i rozpoczniemy grę. 664 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- razy
1: 604.
0: Nie, 664.
1: 664.
3: 402.
1: 402.
3: 302.
1: 302.
0: Zapraszamy serdecznie do wzięcia merch popołudniowy Pirowski, Pawełek i Warsaw Science, a zatem ciuszki, ciuszki dla was dostępne. Dzień dobry.
3: A kategorię zdradziliśmy?
1: Nie.
0: To pani Jadzie poprosimy o kategorię.
1: Coś na brzydką pogodę.
0: Co? Świetnie, pani Jadziu.
1: Następnym razem,
0: następnym razem może proszę celować we właściwą nazwę przedmiotu. Będzie jeszcze naszym ludziom łatwiej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, hej.
0: Kogo witamy? Cześć.
4: Cześć, Bartek z tej strony.
0: Bartku drogi, zapraszamy serdecznie, bardzo proszę.
4: Pawełku, pani Jadziu, czy to się przydaje na dzisiejszą aurę?
1: Oczywiście, że tak.
4: Dobrze, a czy to jest dwuczęściowe czy jednoczęściowe?
3: Ale no Jadzia, to nie no, to uwagi jednoczęściowe.
1: Jednoczęściowe, no jak? A, że się może składać i rozkładać?
5: Jezus, pani Jadziu!
4: No właśnie o to mi chodzi, rączka i góra na przykład.
1: Dwuczęściowe.
0: Dwuczęściowe, tak jest, potwierdzamy.
4: No to myślę, że to parasol.
1: Brawo. Ciekawe. Ja chciałam, żebyś Bartek wygrał.
0: Ciekawe, Bartku.
4: Super, bo już któregoś dnia tak panią chwaliłem i nie uznała mi pani odpowiedzi, no.
1: Ja nie uznałam. To teraz widzisz, jak ci podpowiedziałam? Jest
4: bardzo
1: merch,
4: mnie to
1: jest.
4: Cieszy.
0: Ciekawe, Bartku, w głowę zachodzę, jak ci się udało wpaść na właściwą nazwę tego przedmiotu. Naprawdę, to filozofowie będą teraz siedzieć dekadami i się zastanawiać. Pani Jadziu, bardzo dziękujemy za super pomoc.
1: Ale no widzisz, no... Raz nie wygrał, to teraz wygrał.
0: No i bardzo dobrze się składa przecież.
1: Ja odrzuciłam, ja nikomu nie odrzucałam odpowiedzi, tylko wy.
0: Moje uczucia pani odrzuca już od wielu, wielu lat. Pani... No właśnie, dwa razy.
1: Dobrze.
2: Dobranoc.
1: Do trzech razy sztuka.
0: No, jak dożyję, bo nie wiem, czy mamy tyle czasu.
6: Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes.
3: James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Żeby twój kot dobrze miał.
8: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś?
11: Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
10: Wszystko z Bella Ceramica?
11: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
10: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
11: Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
12: I po reklamie.
13: Esko.

0: To był Armin Van Buren osobiście, Come Around Again na antenie Radia SK, pół do szóstej, ale to nie koniec Armina Van Burena na naszej antenie, bo ma wam coś jeszcze do przekazania.
1: What's up Radio SK, it's Armin Van Buren. I'm super excited to announce that my radio show A State of Trance is returning to Radio SK. So tune in every Friday night at 10 PM. See you then.
2: Tak jest, Armin przekazał wam, jak słyszeliście, z radością, że jego show Estate of Trance wrócił do Eski i jest do posłuchania w każdy piątek wieczorem po 22:00. To oczywiście wszystko w ramach SK Live Remix,
0: który w tenże piątek wystartuje już punktualnie o 20:00. Mnóstwo zabawy dla was, mnóstwo fantastycznych dźwięków, no i takiego miksowania, jakie może zapewnić tylko on, Armin Van Buren. To przypominamy w piątek, a teraz na naszą antenę wskakuje K-popowa formacja BTS i płyniemy na falach Radia SK, bo to numer zatytułowany Sweet.

0: to takie muzyczne przypomnienie o przerwie w pracy. Break Free, Ariana Grande i Zed. To jest Radio SK, a na zegarkach 23 minuty przed 18. Witamy pięknie w naszym popołudniowym zakątku.
1: Tu Pirowski, Pawełek i mamy nadzieję, że jednak to już nie przerwa w pracy, a całkowita przerwa od pracy i to
0: do jutra,
1: wszystko
0: do jutra.
1: Już za wami, co najmniej do jutra. Za chwilę gramy fajnie, bo będzie Sampry Back to Friends, ale odwiedzi nas też Kasia Gruszka, zwana też Katy Perry.
2: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: To będzie ostatnia reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego

0: czasu spędziłem w powietrzu. Ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: To będzie ostatnia reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dla

0: mnie jest wszystko jedno i wcale nie jest wszystko źle. Za moment się o tym przekonacie, słuchając punktualnie od 18 imprezki w Radiu SK.
1: Powiem więcej, jest nawet dobrze.
0: Naprawdę?
1: Tak,
0: a daj co najmniej 50 logicznych argumentów, żebyśmy ci wszyscy uwierzyli.
1: To już od razu jeden, który załatwi wszystkie 50.
0: Ale zacznij je wymieniać już po 18.
1: Mata,
0: bardzo cię.
1: Mata bilety na matę.
0: O. No i tym jednym
2: mata
0: słowem.
2: Mata bilety na matę?
1: Tak.
2: Mata?
1: O, będziecie, super. Będziecie mata.
0: Zapraszam was bardzo serdecznie, jakby to powiedzieć, no szachmat.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599

0: Jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
4: Jutro w Żywcu na niebie ma się pojawić trochę przyjaśnień. Temperatura wskaże maksymalnie 12 stopni. W czwartek, w piątek znowu możliwy opad deszczu. Tymczasem teraz na drogach regionu duże ruchy samochodowe, nie ma co ukrywać. Sporo samochodów w Milówce, w Węgierskiej Górce. Duże ruchy samochodowe na jedynce, na S1. Spory ścisk mamy także na drodze prowadzącej do Pietrzykowic, na drodze 946. Również szerokości spokojnej jazdy do celu.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Zderzenie dwóch ciężarówek na S17 na trasie Lublin-Warszawa. Utrudnienia są teraz na jezdni w kierunku Warszawy na wysokości Mopsarny, niedaleko węzła Ryki. Zablokowany jest prawy pasa, ruch odbywa się lewym pasem. Nie ma poszkodowanych, ale utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny. MSZ skierował prośbę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry, przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Chodzi o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu polityków PiS-u do Stanów Zjednoczonych. A przypomnę, Ziobro poinformował, że jest w Stanach w niedzielę, wcześniej przebywał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi 26 zarzutów. Rząd już zapowiedział wniosek o jego ekstradycję do Polski.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
6: SK Sport News.
5: Jutro i w niedzielę polscy zawodnicy ręczni zagrają 2 mecze z Austrią, którego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Niemczech. Rywalizacja z Austrią zapowiada się na wyrównaną, choć w poprzednich edycjach Mistrzostw Świata czy Europy wyższe miejsca zajmowali rywale. Jutrzejsze spotkanie o 18, a 4 dni później drużyny zmierzą się w Olsztynie.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: SK Beskidy News.
4: 5 wizji lokalnych w terenie zaplanowano w gminie Świnna. Odbędą się w związku z planowaną budową 2 nowych mostów. Mówi wójt Wojciech Urbański.
7: Firmy, które będą chciały wystartować do przetargu, muszą przyjechać na miejsce, zobaczyć sobie miejsce realizacji, żeby nie było później jakichś niedomówień, jakichś problemów.
4: Nowe mosty powstaną w Świnnej i Pewli Małej. Strażackie Zielone Świątki 23 maja w amfiteatrze pod Grojcem odbędzie się plenerowe spotkanie z Ochotniczą Strażą Pożarną. Początek o 15.
8: Imprezka.
9: Imprezka.
10: Spokojnie, już po wszystkim, słuchajcie. Daliśmy radę ten wtorek zaliczyć. Prawie 2 minuty po godzinie 18 ruszamy z imprezką w Radiu SK. Jeżeli jesteście troszkę wkurzeni po pracy, bo bywa, prawda, czasami, to za chwilę Aziz Zam na poprawę humoru będzie w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: tyle to nie wraca.
1: No i tak się właśnie wraca do domu z hitami na czasie, się można pobujać w samochodzie. PZ Matajka z bałaganem w Radiu SK, to są hity na czasie. No a teraz szokująca informacja, słuchajcie, świat nie będzie już wyglądał tak samo, słuchajcie. Coś się skończyło, to jest pierwsza taka sytuacja od 48 lat, uwaga, Dariusz Szpakowski nie skomentuje żadnego meczu na tegorocznym mundialu. TVP ogłosiło dzisiaj listę komentatorów, no i niestety pana Dariusza Szpakowskiego tam nie ma. Podobno nawet dostał propozycję, żeby mecze komentować, ale nie skorzystał. To ja w tym, słuchajcie, w takim razie mam pytanie w imieniu wszystkich fanów piłki nożnej do pana Dariusza.
2: Co ty robisz?
1: Ale z drugiej strony, po tylu latach komentowania Dariuszowi Szpakowskiemu należy się, żeby sobie usiąść przed telewizorem z chipsami i na spokojnie mecz obejrzeć.

0: No i to się nazywa właśnie wieczorny relaks z hitami na czasie. Eileen Yumi, Ellie Goulding, to jest Radio SK, 21 minut po godzinie 18. Ostatnio doszło do wielkiego skandalu w powietrzu, słuchajcie. Na pokładzie samolotu lecącego z Argentyny do Panamy pewna para 50-kilkulatków bardzo, i to bardzo zaczęła pokazywać swoją miłość wzajemną i zaczęli to robić na oczach wszystkich pasażerów. Normalnie w czasie lotu, normalnie na siedzeniu wszyscy patrzyli, a oni się tam, wiecie, co robią, no. I potem ta para trafiła na komendę, usłyszeli zarzuty, a z komendy tego pana odebrała żona. No i to jest, słuchajcie, nauczka dla wszystkich linii lotniczych, że te toalety w samolotach to jednak powinny być troszkę większe.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: SK.

0: dawna to
1: wiecie. A wy od dawna to wiecie, że Eska ma dla was fajne niespodzianki. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity zaczynają się w Esce i w Esce zaczynają się najlepsze koncerty tego roku. Tylko u nas możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Już w najbliższy piątek raper zagra tam wszystkie największe hiciory w swojej karierze. Między innymi Szafir, który po 19 w Esce się pojawi. No i wy możecie w tym uczestniczyć. I to jeszcze za darmo, słuchajcie. Tutaj nie ma żadnej loterii, nie ma wysyłania SMS-ów, po prostu

0: David Guetta i Sia w Radiu SK. Gramy hity na czasie i szukamy największych fanów Maty. Ja teraz chyba nie fankę namierzyłem, ale kogoś, kto zna fana Maty. Asia razem ze mną. Cześć, Asia.
1: Cześć, cześć.
0: Powiem ci, że ty to jesteś naprawdę fajną koleżanką z pracy. Lubisz tą Paulinę, co?
1: A no pewno.
0: Wy się tam na księgowości chyba dobrze bawicie, z tego co tutaj czytam.
1: Bardzo się dobrze bawimy. Bardzo, zawsze z wami.
0: Ale to udowodnij nam, że twoja koleżanka Paulina jest wielką fanką Maty.
1: No słucham, ale co mam powiedzieć?
0: No właśnie, dlaczego uważasz, że ona powinna się bawić przy kawałkach Maty na żywo?
1: No przecież powinna, bo nie dość, że jest fantastyczna, to do tego jak tylko w radio leci Mata, to od razu jej nóżka się rusza.
0: I wszyscy przy okazji na tej księgowości się dobrze bawią, bo jest dobra energia,
1: oczywiście,
0: prawda?
1: Oczywiście, czasami nawet nam zatańczy.
0: Wow, Paulina razem ze mną, jesteś Paulina, czy ty potwierdzasz?
2: Cześć, cześć, no pewnie, że potwierdzam, jestem ogromną fanką.
0: Czyli jak rozumiem, SK puszcza Matę i tam po prostu cała księgowość się buja.
2: Tak, staram się rozruszać jak mogę.
0: Ale bardzo mnie zaciekawiło też to, co Asia napisała w zgłoszeniu, że nawet wiesz, skąd się wziął kawałek Jared de Mar.
2: Tak, tak, wiem, bo też jestem fanką piłki nożnej i jak grałam, prawda, w FC, to wiedziałam od razu, że tam będzie Jared de Mar, także byłam zachwycona.
0: A w teledysku jest ktoś znany, prawda?
2: Ojejku, teraz już co?
0: Wojtek Szczęsny. Obejrzyj, jak zajdziemy z anteny, to musisz obejrzeć, bo to jest naprawdę fajne. No to słuchaj, Paulina, powiem ci tylko tyle. Masz bardzo dobrą koleżankę. Naprawdę bardzo dobrą. Ja ci zazdroszczę takiej koleżanki z pracy. Każdy by chciał mieć takiego przyjaciela w robocie, na księgowości między innymi. Bo właśnie teraz od Pauliny i od Radia SK, od Asi dostajesz...
1: Od Asi,
0: tak. Już mi się wasze imiona tutaj mylą. Ale słuchajcie, najważniejsze jest to, że Paulina, dobrze mówię, Paulina, dostaje podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Co ty mówisz?
0: Naprawdę.
1: Paulina, wszystkiego dobrego!
2: Jezu, Asia, jesteś cudowna. Dziękuję ci bardzo.
0: Wow.
1: Bawię się dobrze. Spełniaj marzenia.
0: Ale tam dzięki, będzie jutro Asia. Impreza podczas zmiany.
2: Jutro będzie.

0: wszystkim. Jaka to Asia jest dobra, że Paulinie bilety na matę załatwiła.
1: Cała praca będzie wiedziała, że Asia jest super.
2: Nie przesadzajmy.
0: Wszystkiego dobrego, dziewczyny. To teraz odpalajcie SK, bo ja gram matę właśnie teraz. Szafir na antenie Radia SK.

0: zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od
1: spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, piżu. Terry, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcesz szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

Wiktor Waligura w Radiu SK. To są właśnie wieczorne hity na czasie, a internet jest po prostu zalany. Zalany nagraniami z Barcelony. Wczoraj na ulicach miasta było wielkie świętowanie, bo FC Barcelona zdobyła Mistrzostwo Hiszpanii. Przez miasto jechał autobus otwarty, na którym byli piłkarze. Fani mogli tańczyć, śpiewać razem z piłkarzami. A główną rolę w tym wszystkim odgrywał kto? Robert Lewandowski z Wojtkiem Szczęsnym. Bo oni siedzieli tak na samym przodzie, na samym dachu tego autobusu. I oni tam w ogóle robili rzeczy niesamowite. Żarty opowiadali, śmiali się. Lewandowski nawet

0: stał i tam tańczył. I wszyscy są zaskoczeni, że Robert Lewandowski jest taki wyluzowany, bo on zawsze takiego trochę ważniaka zgrywał, takiego poważnego piłkarza, prawda? A tu nagle widzimy, jak Robert Lewandowski tańczy na dachu autobusu. Więc ja mam pytanie do was. Jestem ciekaw, czy ktoś was ostatnio tak zaskoczył swoim zachowaniem? Może druga połówka? Może on nagle zaczął po sobie sprzątać? Może deskę zaczął opuszczać? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Kto, jakim zachowaniem was ostatnio zaskoczył? Może mąż, może żona, może dziecko? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram Zokaria od Andy'ego Dasta się pojawi.
1: Na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Jean. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
5: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
7: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.
7: Jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Eska.

Christian Marci na wieczorne rozbudzenie. Tak, żeby po kolacji od razu nie zasnąć, bo to podobno niezdrowo. To jest Radio SK, to są wieczorne hity na czasie. Zapytałem was przed chwilą, kto i czym was fajnie ostatnio zaskoczył. Agata mówi, że koleżanka z pracy ją zaskoczyła, bo w kilka dni dogadały wspólny wyjazd. A wiecie, jak to w dorosłym życiu bywa. Człowiek przez pół roku się ze znajomymi dogaduje w sprawie terminu, a na końcu się okazuje, że prawie nikt nie może i że jednak trzeba przełożyć. A Agata z koleżanką w kilka dni się dogadały i słuchajcie, już w najbliższą sobotę razem gdzieś wyjeżdżają. Agata, ty się upewnij, o co chodzi, bo czy ta koleżanka przypadkiem nie zrozumiała, że ty za ten wyjazd płacisz? Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, kto i czym was ostatnio fajnie zaskoczył, a ja gram romantycznego Alexa Warrena.

0: numer bardzo wakacyjny. I tak będą brzmiały wakacyjne wieczory już niedługo. Kuba i Kuba w Radiu SK, gramy hity na czasie. Zapytałem, kto i czym was ostatnio miło zaskoczył. Natalię zaskoczył syn, bo kupił jej fajny prezent na urodziny.
1: Kupił, czym mnie za bardzo zaskoczył, moje ulubione pomadki i moją ulubioną herbatę. Nawet nie wiedziałam, że wie, ja co lubię.
0: My faceci po latach małżeństwa nie jesteśmy nigdy pewni, czy wy coś lubicie, dziewczyny. Także szacun dla syna, zwłaszcza za tą pomadkę, prawda? Bo jak my wchodzimy do działu damskiego w jakiejś drogerii, to tam wszystkie te tusze, te szminki wyglądają tak samo, więc naprawdę nie wiem, jak jemu się to udało. Zaraz do was wracam z hitami na czasie. Po krótkiej przerwie Benson Boone w Radiu SK.

0: albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
4: Cappuccino. Caffè latte.
5: Co robisz?
4: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
6: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie. Beskidy na czasie.
13: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. W kościele świętego Floriana w Żywcu Zabłociu zaplanowano cykl koncertów organowych i kameralnych w wykonaniu uznanych artystów. Bezpłatne koncerty w zabłockim kościele będą się odbywać co miesiąc od maja do września. Wyjątkowa akcja krwiodawstwa w Kocierzu Moszczalickim. Akcja odbędzie się 24 maja w plenerze, tuż przy siedzibie Straży Pożarnej. Zbiórka krwi tym razem przybierze formę rodzinnego festynu. Organizatorzy podkreślają, że każda kropla ma ogromne znaczenie, a oddana krew może stać się dla kogoś szansą na nowe życie. A więcej informacji z naszego regionu, co robić w wolnym czasie, na sk.pl. Zaglądajcie.
14: Muzyka się żyje.
15: I już za niecałą godzinę zaczyna się muzyczna walka. Czas na 70. odsłonę Eurowizji. Dzisiaj w Wiedniu pierwszy półfinał, w którym zobaczymy naszą reprezentantkę. Alicja Szemplińska wykona piosenkę Pray, a pojawi się na scenie jako przedostatnia. Półfinał startuje o 21. Jako pierwsza na scenie pojawi się Mołdawia, potem Szwecja i Chorwacja. Alicję Szemplińską zobaczymy pewnie dopiero po godzinie 22. A jak wygląda głosowanie? Jak co roku nie można głosować na reprezentanta własnego kraju. Głosy na Alicję Szemplińską mogą oddawać wyłącznie widzowie z innych krajów, ale jeśli na przykład macie kogoś znajomego za granicą, albo tam mieszkacie, to śmiało możecie głosować. Głosy można oddawać na stronie Eurowizji, albo wysyłając SMS-a pod odpowiedni numer, który łatwo znajdziecie w internecie. A notowania Alicji Szemplińskiej cały czas rosną. Eksperci dają jej ponad 50% szans na awans do finału i typują, że zajmie 9. miejsce w swoim półfinale. Trzymamy kciuki, a wszystkie najważniejsze newsy z Eurowizji na bieżąco zbieramy dla was na sk.pl.
16: Imprezka. Imprezka.
15: Mamy na przykład zdjęcia z prób i mamy tam na przykład sukienkę Alicji Rzemplińskiej. Pewnie już się tam szykuje, pewnie już tę sukienkę zakłada, jakieś tam makijaże. A ja wam życzę, żebyście już makijaże mogli zmyć i założyć jakieś wygodne ubrania. Zaczynamy wieczór z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kochać.

Miu Izalia w Radiu SK i numer jeden gorącej setki Radia SK 2025, a ja mam świetnego newsa, słuchajcie, lato coraz bliżej, jest kolejna oznaka, kolejne potwierdzenie, bo w naszym kraju zaczyna się sezon na białe noce. To znaczy tyle, że w sezonie letnim niebo na północnym horyzoncie nie jest w 100% czarne. Przez całą noc jest takie lekko jasne, niebieskawe, jakby cały czas trwał zachód słońca. Na razie można to zobaczyć tylko na północnych krańcach Polski, bo słońce już nie zachodzi tak głęboko za horyzont, ale z każdym dniem to zjawisko będzie się przesuwało na południe naszego kraju, a do wakacji zostało nam dokładnie 44 dni, więc ja nawet nie pytam, czy na pewno zdążymy z formą na lato, ja po prostu zagram The Chemical Brothers już teraz.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.

0: ale ten numer hipnotyzuje, ale rozluźnia. Idealny na wieczór. To jest hit nieśmiertelny, hit zawsze na czasie, ATB. Ecstasy. Ekstaza to będzie, jak usłyszycie coś takiego na antenie Radia SK.
1: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
0: Tak jest, pierwsze podwójne zaproszenie rozdaliśmy, teraz czas na was. Zabieramy was w podróż w nieznane, na odlot ściśle tajny. Lecicie z nami na weekend za granicę, w bardzo fajne miejsce, tylko nie wiecie dokąd. Dokąd to się dopiero dowiadujecie na lotnisku, wiecie kiedy i wiecie z kim. I wiecie, że z Radiem SK. I już są pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć.
2: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: I druga podpowiedź.
2: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć, nie będziecie potrzebować paszportu.
0: No i gdzie to może być, jeśli macie jakieś typy? No to zgłaszajcie się, a zgłaszania przyjmujemy w naszej eskowej aplikacji na smartfony, którą za darmo możecie ściągnąć. Pobierajcie i udowadniajcie nam, że z nami możecie odlecieć, że potraficie. A już teraz Ed Sheeran. The

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

bardzo dobry imprezkowy numer. Z Eską Nie Chce Się Spać to Einotr. To są wieczorne hity na czasie, a już za chwilę startuje wydarzenie, które będzie śledziła cała Europa. Czas na pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji. W tym półfinale zobaczymy naszą reprezentantkę Alicję Szemplińską, która wystąpi z hitem Pray i podobno mamy matematyczne szanse na awans do finału ponad 50%. Tak mówią bukmacherzy. Wszystkie najważniejsze

0: worth it. Reklama.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
3: Poleca Radio SK.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8,11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.
11: Beskidy na czasie.
12: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Zerknijmy, moi drodzy, do Miejskiego Centrum Kultury. Co tam się będzie działo w najbliższym czasie? Między innymi spektakle po burzy, spektakl Teatru K 29 i 30 maja. Wstęp jest wolny, serdecznie polecamy nieco wcześniej, bo 24 maja Bez Korony. Scenariusz i reżyseria Anna Słonka. Co się dzieje z księżniczką, gdy spadnie jej korona? Odpowiedź poznacie po obejrzeniu spektaklu. A więcej informacji z naszego regionu, z Żywiecczyzny, co jeszcze można robić w wolnym czasie? Na sk.pl. Życzę Wam dobrego wieczoru. Cześć!

0: Agata Chmielowska, Radio SK. Jesteśmy w gminie Świnna. Witam serdecznie, panie wójcie. Rozmawiamy z panem wójtem Wojciechem Urbańskim. Panie wójcie, zaczniemy od takich rzeczy, które interesują turystów, bo Świnna należy do gmin turystycznych. No i wielokrotnie tutaj na Żywiczyźnie wspominamy o powiększającej się ilości ścieżek i tras rowerowych i taka trasa niebawem, mówimy to w cudzysłowie, ma pojawić się na waszym terenie. Na jakim jesteście etapie?
1: Witam serdecznie, panią redaktor, radiosłuchaczy. Jesteśmy w tej chwili na etapie rozstrzygnięcia przetargu. Przetarg, otwarliśmy oferty, wpłynęło 6 ofert. W tej chwili trasa rowerowa łącząca naszą gminę z gminą Żywiec i z drugiej strony z gminą Jeleśnia. Według założeń na realizację tego projektu mamy 8 milionów, prawie 8,5 miliona. Natomiast firma Infrax, która złożyła najtańszą ofertę, zaoferowała nam kwotę 6 milionów 700, także duże oszczędności. W tej chwili wystąpiliśmy jeszcze do firmy o dosłanie dokumentów, żebyśmy ten przetarg mogli zamknąć. Mam nadzieję, że wszystkie dokumenty od firmy Infrax dotrą takie, jakie mają być i będziemy mogli przetarg rozstrzygać.
0: To jest w formule zaprojektuj i wybuduj, tak to?
1: Tak, dokładnie. Jest to inwestycja przewidziana na 2 lata. Rok na projektowanie i rok na wykonawstwo później.
0: W tym roku projektowanie, w przyszłym roku wykonanie i w 2028 jeździmy już tą trasą?
1: Mamy taką nadzieję, że tak się stanie. Może nie w tym roku projektowanie, bo rok od czasu podpisania umowy będzie na projektowanie i później po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwoleń na budowę będzie wykonanie znowu okres roczny.
0: Ale liczymy, że w wakacje 228 już jest duża szansa, że właśnie tą piękną nową trasą rowerową będziemy mogli tutaj jeździć. Trasy rowerowe to jedna sprawa, ale cała infrastruktura drogowa to jest druga kwestia, no i między innymi inwestycja w mosty i takie mosty właśnie będziecie przebudowywać, remontować. Jak to będzie wyglądało?
1: Będziemy budować 2 nowe mosty. Również ogłosiliśmy przetarg. Jesteśmy w trakcie w tej chwili wizji lokalnych, bo przeprowadzone będzie 5 wizji lokalnych. Jedna się już odbyła. Firmy, które będą chciały wystartować do przetargu, muszą przyjechać na miejsce, zobaczyć sobie miejsce realizacji, żeby nie było później jakichś niedomówień, jakichś problemów. Jeden most to jest na ulicy Pielgrzymów w Świnnej, który jest w stanie technicznym nie za dobrym w tej chwili. Tam jest ograniczenie tonażu. To jest do sanktuarium, do Przyłękowa most prowadzący. W związku z tym, że udało nam się pozyskać w zeszłym roku działki przed mostem, nie będzie konieczności wybudowania mostu zastępczego, czyli te koszty będą w tym momencie dużo mniejsze realizacji tego zadania.
0: A ile będzie kosztowało?
1: Przewidziane mamy na to 1 400 000 zł.
0: Ale to nie jedyny most.
1: Nie, drugi most to most w Pewli Małej przy ulicy Jana Pawła II. Tam od dawien dawna był budynek mieszkalny, znaczy jest budynek mieszkalny, który nie ma dojazdu niestety. Jest przejazd w bród i jest kładka tylko dla pieszych, natomiast przy podniesionym stanie wód nie ma możliwości, żeby tam jakiekolwiek służby dojechały. Dlatego zdecydowaliśmy, że też musimy ten most wybudować. Koszt realizacji tego zadania jest przewidziany na około 1,5 miliona złotych.
0: Tutaj jest kwestia ogłoszenia przetargów, no i ile dajecie czasu na realizację?
1: Tu też realizacja na 2 lata, bo też jest na zasadzie zaprojektuj i wybuduj, czyli rok na projektowanie ze względu na to, że są to również Wody Polskie, które, z którymi trzeba uzgodnić pewne rzeczy i później rok na wykonanie tych zadań.
0: Ale to nie jedyne inwestycje, które będą się odbywały na waszym terenie w najbliższym czasie. Co jeszcze?
1: Przygotowujemy się w tej chwili jeszcze do termomodernizacji budynku szatniowego na boisku w Świnnej. Jesteśmy na etapie oceny wniosku przez Urząd Marszałkowski. Wartość zadania to 650 tysięcy, z tego dofinansowanie 550 tysięcy. Jesteśmy po w tej chwili wstępnej ocenie i będziemy ogłaszać również przetarg. Następnym zadaniem, które też przy tym boisku chcemy zrealizować, to jest parking. Ze względu na to, że odbywają się tam i mecze piłkarskie, i różne zawody strażackie między innymi i zawsze jest największy problem z parkowaniem. Pozyskaliśmy w tej chwili teren może nie na własność, natomiast dzierżawę od Wód Polskich, mamy pozytywną opinię, mamy aneks podpisany na dzierżawę tego terenu, więc możemy przystąpić do realizacji tego zadania. Będziemy ogłaszać również przetarg. Wartość przewidziana na realizację tego to jest gdzieś w granicach 550 tysięcy złotych. Z takich zewnętrznych środków również dofinansowanie otrzymaliśmy na fotowoltaikę i magazyny energii w zespole szkolno-przedszkolnym w Pewli Małej, w Pewli Ślemieńskiej i w Trzebini. Została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim. W tej chwili przygotowujemy dokumentację pod przetarg. Wartość tego zadania to prawie 900 tysięcy złotych. Z tego dofinansowana kwota to 756 tysięcy złotych. Będą to magazyny energii w szkole w Pewli Małej, magazyny energii z fotowoltaiką w Pewli Ślemieńskiej i sam magazyn energii, bo instalacja fotowoltaiczna już istnieje w Trzebinie.
0: A co to ekoremiza? Co to za przedsięwzięcie?
1: Ekoremiza to przedsięwzięcie, które dotyczy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pewli Małej. Tam również mamy podpisaną już umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach. W tej chwili też przygotowujemy dokumenty do przetargu na to zadanie. Kwota, którą tam dysponujemy, to jest gdzieś 240 tysięcy złotych. Tam będzie instalacja fotowoltaiczna plus wymiana źródła ciepła, bo tam jest piec jeszcze na ekogroszek, plus będzie jeszcze pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej.
0: Co to jest w ogóle ta zielona przestrzeń? Czy to będzie park? Co to będzie za zjawisko?
1: Zielona przestrzeń to inicjatywa radnych i części mieszkańców Rychwałtku, na którą złożyliśmy w zeszłym roku wniosek, też do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, i udało nam się te pieniążki pozyskać na to. To będzie taka część do rekreacyjna i wypoczynkowa, bo tam będzie i wiata wykonana, i miejsce na ognisko, będzie jedno urządzenie do siłowni zewnętrznej, także przy spacerze jakimś mieszkańcy będą mogli się zatrzymać, usiąść, odpocząć. Przy okazji będzie teren też zalesiony, zadrzewiony różnymi roślinami. To Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dofinansował zadanie w wysokości 150 tysięcy prawie, natomiast zadanie jest na ten moment wycenione na 200 parę tysięcy złotych.
0: Gmina dołoży.
1: Tak, resztę ze środków własnych. Wiadomo, że to będzie przetarg, zobaczymy jak po przetargu to wyjdzie, jaka kwota będzie.
0: Takie miejsce rekreacyjne dla mieszkańców, żeby mogli po prostu na przykład sobie pogrillować wspólnie.
1: Tak, w weekendy będzie można grillować, w tygodniu też, w wakacje zatrzymać się, tak jak mówię, bo tam jest to przy drodze gminnej, więc tam takie miejsce spacerowe jak najbardziej dla mieszkańców, żeby zatrzymać się czy przejść z kijkami i później usiąść sobie, odpocząć i spojrzeć na góry.
2: SK Beskidy.
0: Agata Chmielowska, Radio SK. Jesteśmy w gminie Gilowice w miejscowości Rychwałt. Piękna strażnica, tuż po remoncie. Co się działo?
3: Co się działo? No w sumie przez te ostatnie dwa lata został hol odrestaurowany, w sensie nowe toalety, nowy hol. Cała sala została zrobiona, że tak powiem, na nowo, ponieważ grzejniki zostały powymieniane, jest ogrzewanie podłogowe.
0: Duża modernizacja.
3: Tak, tak, tak. Zamiast parkietu są płytki, klimatyzacja, rolety zewnętrzne. Dodatkowo w tym roku został zrobiony remont zaplecza kuchni. No i myślę, że będzie to teraz ludzi przyciągać, żeby jednak przyjść tutaj i zrobić sobie jakąś imprezę.
0: No tak, bo tutaj społeczność lokalna korzysta, są to organizacje typu strażacy, koła gospodyń wiejskich. Zawsze potrzeba takiego miejsca, w którym można się spotkać, w którym można uroczystości zorganizować, prawda? To jest takie wasze miejsce.
3: Tak, tak, dokładnie. I czy strażacy, czy koło gospodyń, są koła emerytów, szkoła też korzysta, przedszkole. No i tak samo osoby prywatne, tak? Potrzebują zrobić sobie imprezę, to każdego zapraszamy do skorzystania. Prezes OSP Rychwałt, Mateusz Zyzak.
2: SK Beskidy.
4: To są dzwony Kościelca, tak to się nazywa, i widząc wielki boom turystyczny związany z tym, że ludzie bardzo od kilku już sezonów oblegają te takie utarte trasy, turystyczny, czyli Rysianka, czyli Lipowska, czyli Rycerzowa, czyli Krawców Wierch, uznaliśmy, że oprócz tego, poza tym, przecież my mamy im do pokazania jeszcze piękno naszej przyrody w innych miejscach, a nie tylko piękno przyrody, ale i bardzo ciekawe również elementy odnoszące do tradycji Ujsu, do legend ujsolskich, stąd też te dzwony Kościelca zostały wytypowane jako trasa, która we współpracy z Lasami Państwowymi została wytypowana do takiego udostępnienia, oznakowana. Trasa, która ma 4,5 km, to jest taka bardzo urokliwa pętla prowadząca od przystanku Kuflówka w Złatnej. Taka wdzięczna nazwa, również historyczna, odnosząca nas do Huty Szkła, ponieważ w tych czasach, kiedy huta funkcjonowała w XIX wieku, to tam było tak zwane zaplecze, powiedzmy, nazwijmy to gastronomiczne dla tej osady przemysłowej zlokalizowanej w hucie. No przecież człowiek nie tylko pracował, ale chciał i zażyć uciechy, a gdzieżby zażył, jak nie w karczmie o wdzięcznej nazwie Kuflówka. Więc stamtąd się zaczyna, prowadzi przez urokliwą dolinę. Nie jest zbyt wymagająca, więc można ją polecić w każdym wieku turystom o różnym stopniu zaawansowania. Każdy sobie z nią poradzi bez problemu.
5: Panie wójcie, ale skąd te dzwony na tym szlaku?
4: No właśnie, skąd te dzwony? Mowa jest o nich w pogotkach spod Lipowskiej naszego poety Wawrzyńca Miesiączka i w tychże pogotkach napotykamy właśnie na opowieść o Kościelcu, który to miał onegdaj być, uwaga, miastem. To miało być miasto i kiedy Pan Jezus wędrował sobie po świecie, jak utrzymuje Wawrzyniec Miesiączek, nasz ludowy poeta, no to wówczas w dość takim skromnym podążał ubiorze i prosił o nocleg, prosił o gościnę. Niestety, ale nikt go nie przyjął do siebie. W związku z powyższym Pan Jezus poskarżył się Panu Bogu na taką ludzką niewdzięczność i to spowodowało gniew Boży, a gniew Boży skończył się tym, że miasto zostało zniszczone całkowicie. Proszę sobie wyobrazić, został tylko kościół. Jak głosi legenda, to właśnie w tym kościele mieszkańcy tego miasta modlą się teraz, nieustannie się modlą i dzwony Kościelca, tego miasta zniszczonego gniewem Bożym, odzywają się dwukrotnie w ciągu roku. W rezurekcję to po pierwsze i w Boże Narodzenie to po drugie. Kto ma wyczulony słuch i wrażliwe serce, ten tylko te dzwony usłyszy. A przede wszystkim trzeba się wyciszyć. Stąd proponujemy te trasy, aby z daleka od hałasu, z daleka od takiej histerii i smrodu tego świata móc powrócić do siebie i z sobą sobie troszkę porozmawiać, a przy okazji może ktoś, kto będzie już absolutnie na to przygotowany, te dzwony Kościelca usłyszy.
5: Czy to jest ścieżka, trasa, która jest dostępna przez cały rok?
4: Tak, to jest całorocznie dostępna trasa. My będziemy chcieli ją przygotować zimą dla narciarzy biegowych, żeby mogli sobie również taką fajną pętelkę 4,5 km zrobić.
5: Można kilkukrotnie.
4: Oczywiście, to już zależy właśnie od stopnia wytrenowania. Ja powiem, że sam z ciekawości sprawdziłem tę trasę, co prawda nie na nartach, ponieważ została ona otwarta dopiero na ten sezon letni, więc pieszo, więc biegnąc, bo muszę się pochwalić, że sobie troszkę biegam i proszę mi wierzyć, że można taką pętelkę zrobić no ze 3 razy na pewno, więc ale zalecam, żeby zacząć od jednej.
5: No. To najnowsza Wasza propozycja dla turystów i tych bardziej aktywnych, powiedzmy. Gdzie jeszcze są u Was takie właśnie trasy? To, czego może na pierwszy rzut oka byśmy nie zauważyli, a warto?
4: No warto sobie spacerować Doliną Danielki. To jest świetna, myślę, oferta dla wszystkich, którzy chcą mieć w jednym i bardzo spokojną trasę, która nie wymaga absolutnie żadnego większego wysiłku, a jednocześnie wokół siebie na wyciągnięcie ręki piękną przyrodę, bo ona tam w tej Dolinie Danielki szczególnie jest i malownicza, i taka bardzo, bardzo bogata. Zachęcam również do skorzystania z naszej wykonanej w tym roku ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż potoku Bystra, ponieważ myśmy te chaszcze, ten teren pomiędzy rzeką, czyli potokiem, a ulicą Bystra, taką bardzo wąską, krętą i nie dość bezpieczną z tego względu ulicą usunęli dzięki tej ścieżce i w związku z tym pokazujemy również na tablicach edukacyjnych, jakie bogactwo fauny i flory my posiadamy. Właściwie potykaliśmy się o to, nie wiedząc, że takie bogactwo mamy. Więc tutaj spacer, z jednej strony będziemy się rozkoszować szumem tych kaskad, które są na potoku Bystra, pięknem tej przyrody, która nas otacza, a z drugiej strony będziemy pewnie, odpoczywając co jakiś czas, mogli zatrzymać się przy tablicach edukacyjnych, poczytać, bo przecież warto uzupełnić sobie wiedzę dotyczącą środowiska, fauny, flory, która jest, o której może nie wiemy, widzimy, a nie potrafimy jej nazwać.
2: SK Beskid News.
0: Agata Chmielowska, Radio SK. Rozmawiamy z Anną Barabasz, która jest mieszkanką Zabłocia i nie dziwne, że o Zabłociu dzisiaj będziemy rozmawiać, a dokładnie o pierwszym kalendarzu zabłockim. Ania, wytłumacz mi, co to za pozycja.
6: Dzień dobry Państwu. Zabłocie jest lewobrzeżną częścią Żywca, nie dzielnicą, jako że Żywiec dzielnic nie ma, ale warto to miasto odwiedzić. Serdecznie zapraszam te osoby, które są spoza Żywca, te, które są z Żywca. Serdecznie zapraszam do eksploracji tych przestrzeni, które zamieszkują na co dzień. Zawsze warto gdzieś zajrzeć w jakieś zakamarki, których się po prostu zwyczajnie na co dzień nie odwiedza, bo nie stoją one na szlaku, czy na szlakach, które najczęściej uczęszczamy. Trochę tak jest, że nawykowo chodzimy tymi samymi drogami. Czasami warto tą drogę zmienić, choćby po to, żeby zobaczyć pewne rzeczy z innej perspektywy. I o co chodzi z kalendarzem zabłockim? To jest inicjatywa, która była inicjatywą relatywnie krótkotrwałą, bo w zasadzie wyszły tylko 3 kalendarze, z czego jeden nie trafił do szerokiej dystrybucji. Natomiast ten kalendarz, o którym chcę powiedzieć, to jest publikacja, która pojawiła się w roku 2014. Dlaczego? Dlatego, że miała być publikacją jubileuszową, ale grupa organizująca to nie zdążyła. Czego miał dotyczyć jubileusz i dlaczego warto w ogóle o tym mówić? Otóż jubileusz dotyczyć miał rocznicy powołania do życia fabryki papieru. Fabryki papieru, która absolutnie zmieniła oblicze tej części Beskidu. Realnie wpłynęła na przemiany demograficzne, na przemiany kulturowe, na przemiany obyczajowe w związku z tym. I stała się takim reperem, takim stałym kryterium odniesienia w przestrzeni lokalnej. Myślę, że to może być miejsce warte odwiedzenia oczywiście przez lokalsów, przez tubylców jak najbardziej, bo po prostu warto wiedzieć, skąd jesteśmy i co nas otacza, ale to może być też miejsce bardzo intrygujące dla wszystkich tych z Państwa, którzy interesują się przemianami, procesami industrializacji, migracji ludności i tych wszystkich przemian, które ufundowały nam nowoczesną Europę. Bo przez chwilę możemy przenieść się do roku 1833. Na tym polegał ten, jak to mówi się dzisiaj językiem współczesnym, fuck up. W 1833 roku pojawia się na mapie tworzącego się sektora przemysłowego fabryka papieru, później nazwana Solali, i tak ją dzisiaj będziemy w tej rozmowie nazywać, żeby było prościej, bo fabryk papieru jest całkiem sporo, w większości nieczynnych współcześnie w Europie. Natomiast Solali to jest tylko absolutnie to jedno, jedyne, wyjątkowe miejsce. Bardzo ciekawe, o historii zatartej w mrokach, mimo że ta historia jest stosunkowo świeża i powinno się o niej wiedzieć dużo, a jednak różne okoliczności sprawiły, że ta historia jest trochę poprzecierana, rozmyta, poprzerywana niepamięcią społeczną. Zatem w 2014 roku ukazuje się kalendarz zabłocki, planowany jako cykl. Z różnych względów cyklem się nie stał, natomiast był taki ciekawy czas, kiedy ta fabryka papieru Solali, w zasadzie wtedy jeszcze nie było wiadomo, ale jednak kończyła już swój żywot, stała się raz jeszcze bardzo kluczową instytucją. Wtedy już nie na mapie przemysłu lokalnego, ale na mapie wydarzeń kulturalnych, czego miałam ogromną przyjemność być współtwórczynią i obserwatorką. I czym dzisiaj będę się z Państwem dzielić. Te zakłady papiernicze, o których będziemy mówić, to jest papiernia, bo tutaj nie mówi się o żadnych zakładach. W języku lokalnym, w języku mieszkańców jest papiernia. Albo solali. I to są synonimy. To są słowa, które padają naprzemiennie i każdy wie, o co chodzi, bo jeśli mieszkaniec żywieckiego Zabłocia mówi o papierni, to wiadomo, że mówi o tej papierni. Inne papiernie na pewno też są, ale one absolutnie nie są tak ważne jak ta papiernia. Wyjaśnię Państwu od razu, że ta papiernia nosi miano solali. Nazwa jest piękna, brzmi ciekawie i jest zbitką dwóch słów. Zola Links z języka niemieckiego, jako że twórca potęgi tej papierni był osobą, która na co dzień komunikowała się w języku niemieckim. Zatem Zola Links oznacza po lewej stronie Soły. I dlatego Solali. Po Solali znajdziecie Państwo do dziś po lewej stronie rzeki Soły. Stąd też właśnie na Lewobrzeżu w Zabłociu znajdują się w tej chwili już zabudowania po papierni. Dlaczego to jest tak istotne miejsce i dlaczego, kiedy zawitacie Państwo do Żywca i wysiądziecie na dworcu kolejowym, a taką trasę Państwu proponuję, to jeśli wyjdziecie z holu głównego przed budynek też warto zobaczyć, bo jest przedstawia interesującą architekturę, wkomponowuje się w tą inwestycję, którą nazywamy koleją transwersalną, kolej, która prowadziła z Wiednia do Lwowa, łącząc centrum monarchii Habsburgów ze stolicą Galicji i Lodomerii. Galicja i Lodomeria, czyli ten teren, który powstaje w wyniku zaborów, trzeba było jakoś uformować pewną koncepcję tego terenu i to, co robią Habsburgowie w sposób interesujący, to trochę jak Rzymianie budowali drogi, tak Habsburgowie budują kolej. Dlaczego kolej? No bo skoro jest jakieś miasto położone peryferyjnie lub jest jakaś stolica terenu, które należy zintegrować z głównym organizmem, no to trzeba stworzyć warunki do komunikacji. Pamiętajcie Państwo, że kiedy mówimy o wieku, końcówce wieku XVIII czy jeszcze wieku XIX, mamy do czynienia jeszcze cały czas z monarchiami absolutnymi. To są monarchie oświecone, oczywiście dużo się zmienia, no bo jednak spuścizna po Napoleonie to jest między innymi pojawienie się formuły konstytucji i praw obywatelskich w jakiejś tam zalążkowej formie, ale jednak wszystko, co się dzieje, kluczowe decyzje zapadają w sercu państwa. W tym przypadku mówimy o państwie, które w zasadzie jest państwem dynastycznym. Dynastia rządzi, tak? Stąd nazwa monarchia Habsburgów jest bardzo uprawniona. I Habsburgowie wiedzą, że muszą połączyć te peryferia z centrum i kolej, budujemy kolej. Da się dojechać, da się wrócić, droga jest prosta, wyznacza się w ten sposób pewną oś, wokół której wije się ten ówczesny świat. Im dalej od kolei, im dalej od dworca, tym bardziej peryferyjnie położone miejsce. Zatem kiedy wysiądziecie Państwo z dworca w Żywcu, to na wprost zobaczycie w zasadzie dwie wieże. To się może kojarzyć różnie, może się kojarzyć z Tolkienem, może kojarzyć się również z Nowym Jorkiem, ale będziecie Państwo w Zabłociu. Po prawej stronie znajduje się wieża kościoła, a ciut na lewo od wieży kościoła i trochę bardziej w głąb, bliżej rzeki, znajduje się wieża papierni Solali. I tam trzeba się kierować. Zobaczycie Państwo taki niemy budynek, który komunikuje o czymś wyjątkowym. Dziś być może to już mniej zaskakuje, ale jednak

Jednak mimo wszystko ogrom tej inwestycji. Ci z Państwa, którzy odrobinę orientują się w architekturze, zobaczą tam ogromną innowacyjność architektury, która pojawia się na początku wieku XX. Ona do dzisiaj się broni i estetycznie, i funkcjonalnie. Więc dojdziecie Państwo tam i zobaczycie drzwi, dziś nieczynne, i nad tymi drzwiami bardzo piękny napis Solali. Temu napisowi bardzo często towarzyszy data 1833, która ułatwia zapamiętanie tego, kiedy wykluwa się ta papiernia. Samo Solali pojawia się dopiero na przełomie wieku XIX i XX jako nazwa, jako że wtedy pojawia się rodzina Serogów, która unowocześnia i nadaje bardzo interesujący charakter tej inwestycji. Kiedy przyszło nam przypomnieć mieszkańcom, na czym polegał fenomen tego miejsca, zawsze mam takie skojarzenie z Batą. Byli tacy przedsiębiorcy, byli tacy inwestorzy, którzy nie byli nieobecnymi dziedzicami. O nieobecnych dziedzicach powiedział bardzo ładnie w książce pod tytułem Globalizacja Zygmunt Bauman, pokazując, jak międzynarodowe korporacje lokują inwestycje, nie wiedząc nawet, na czym polega specyfika miejsca, w którym ta inwestycja się znajduje. Następuje drenowanie zasobów, po czym firma przenosi się gdzie indziej, gdzie będzie taniej, szybciej, gdzie będzie tańsza siła robocza lub niższe podatki, lub też koszty oboczne będą mogły być zredukowane z jakiegoś powodu. W przypadku rodziny Serogów tak nie było. Serogowie pojawiają się w Zabłociu, jako że podżywieckie Zabłocie, bo Zabłocie było wtedy samodzielną wsią, było alternatywą inwestycyjną dla wtedy już w pełni zagospodarowanego Bielska. Mówimy o dzisiejszym mieście Bielsko-Biała, wtedy jeszcze samodzielnie funkcjonujące Bielsko. Bielsko będące takim tyglem kulturowym, interesującym, no bo i Niemcy, i Żydzi, i Polacy w różnych konfiguracjach. I kiedy przestrzeń do inwestycji tam już się wyczerpała, to inwestorzy szukali możliwości ulokowania kapitału gdzie indziej, ale no niekoniecznie na antypodach. I wtedy wzrok pada na Zabłocie, które jest relatywnie blisko. Dziś to jest w zasadzie rzut beretem, wtedy najpewniej te odległości były jednak trochę większe, wyobrażeniowo i komunikacyjnie. Tempo życia było nieco inne, silniki też były słabsze, o ile w ogóle ktoś miał samochód. Natomiast to Zabłocie było atrakcyjne z kilku powodów. Pamiętajmy o tym, że inwestycje przemysłowe, kiedy mówimy o rewolucji przemysłowej, one były uzależnione od wody. Tam, gdzie była woda, można było lokować fabryki. Energia wody była główną siłą napędową. Do tego dodajmy jeszcze, że woda w procesie przetwórczym, tak, ale w obszarze działań z wykorzystaniem chemii jest elementem niezbędnym. Oprócz tego kwestia płukania, kwestia wylewania czegoś. No dziś patrzymy na to z przerażeniem, ale wtedy nikt nie myślał w perspektywie długodystansowej o trwałym i zrównoważonym rozwoju. To po prostu było i było za darmo i można było to wykorzystać. Do tego Zabłocie w stosunku do innych terenów na Żywiecczyźnie jest w miarę płaskie. To, że jest płaskie i że jest na styku dwóch rzek, i to, że jest nad rzeką Sołą, która jest rzeką spokojną, rzeką obfitą w wodę i rzeką płynącą spokojnie, to był ogromny plus. I na to wszystko jeszcze to Zabłocie było połączone komunikacyjnie z Bielskiem koleją. Nitka kolejowa biegła w stronę Zwardonia. Piękna trasa, polecam, szczególnie moment, kiedy wjeżdża się do Rajczy. To za każdym razem ta przyroda oczarowuje. Polecam Państwu po prostu zwyczajnie wycieczkę kolejową, wsiąść do pociągu w Bielsku, pojechać do Zwardonia, zabrać dzieci, wziąć dobrą kawę i zachwycać się tym, co za oknem. I po drodze mijacie Państwo właśnie dworzec kolejowy w Żywcu. To może też zaskakiwać, ale dworzec kolejowy w Żywcu wybudowany był w Zabłociu. Dlaczego tak było, co to za historia, to zostawmy może na inną opowieść o lokalnych antagonizmach, trochę o ksenofobii, trochę o realiach tamtych czasów. Natomiast faktycznie dworzec kolejowy Żywiec, czyli Zajbusz, jak możemy znaleźć zapis na mapach, znajdował się w Zabłociu. A Zabłocie było samodzielną wsią i samodzielną ośrodkiem centralnym gminy Zabłocie. Dopiero w 1950 roku Zabłocie jest wchłonięte przez Żywiec. A my jesteśmy dużo wcześniej, bo jesteśmy mniej więcej w połowie wieku XIX. Co tutaj się dzieje? Otóż miałam przyjemność napisać taką informację. Po lewej stronie rzeki Soły w XIX-wiecznym Zabłociu życie toczyło się rytmem powolnym, wyznaczanym przez pory roku i dnia. Dokładna data założenia osady koło Żywca nie jest znana. Prawdopodobnie powstała pod koniec XIV wieku na trzech łanach dawnego terenu miejskiego lasu przy szlakach komunikacyjnych. I okazało się to największą siłą Zabłocia, że ono było gdzieś na szlaku. Trochę na szlaku drogi na Kraków, przecięte szlakiem drogi na Bielsko, ale też w stronę Węgier, szlak migracji pieszych i migracji konnych. To

0: wszystko razem powodowało, że to była taka wielka krzyżówka. W wieku XIX zachodzą w światowej gospodarce przemiany, widoczne również w Zabłociu. Te przemiany miały realny i wpływ na to, co się tutaj działo, jak wszędzie. Nic nowego nie mówię w tym momencie. Natomiast nie każde miejsce było tak blisko ogromnego organizmu przemysłowego, jakim było Bielsko. Nie każde miejsce było na linii trasy kolejowej tak kluczowej, jak linia Wiedeń-Lwów. I nie każde miasto, czy nie każde miejsce miało tak dogodną konfigurację, no i tą wodę. Bo przecież browar żywiecki...
1: Lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja, jak mówią wszyscy ci, którzy się nieruchomościami zajmują.
0: Oczywiście. I woda. Ta lokalizacja związana z wodą była kluczowa. I dlaczego jeszcze? Dodam taką ciekawostkę. Poza uprawą roli mieszkańcy Zabłocia wykorzystywali dostęp do rzek, wydobywając żwir, którego gwarowa nazwa brzmiała siuter. Dlatego też Zabłocan zwyczajowo nazywa się do dnia dzisiejszego siutrożami. I w zasadzie do tego XIX wieku jedynymi zakładami produkcyjnymi były tutaj dwa młyny zbożowe i tartak. Czyli w zasadzie to, co było w większości jakiś ciut większych osad. Młyn musiał być, no bo ludzie żyli z rolnictwa. Pierwszy sektor był głównym sektorem stanowiącym źródło zasilania i życia ludzi. A tartak, bo deski były potrzebne, belki były potrzebne albo do lokalnych inwestycji, budownictwa, etc. Ale również były towarem, który sprzedawano, a Beskidy były zasobne w drzewa, co powodowało, że ten tartak najpewniej miał co robić. Jak już wspomniałam, w XIX wieku zachodzą w gospodarce światowej przemiany, które widać również w Zabłociu. Może nie są tak spektakularne jak w Londynie, no ale, proszę Państwa, nie każdy mieszka w Londynie. W Zabłociu też ktoś mieszkał. W roku 1838 Zabłocie, czyli jesteśmy w pierwszej połowie wieku XIX, podobnie jak pozostałe dobra żywieckie, stają się własnością rodziny Habsburgów. To trochę wynikało też z przyczyn pragmatycznych, zresztą sankcja pragmatyczna towarzyszy historii rodziny Habsburgów co jakiś czas. Głównie chodziło o kwestię pod tytułem, co się stanie, jak nie będzie chłopaka potencjalnego sukcesora, tylko będzie dziewczyna. No i takie sytuacje miały miejsce i wtedy wchodziła sankcja pragmatyczna. Pragmatycznie trzeba było koronować dziewczynę. Tu sytuacja wyglądała nieco inaczej. Habsburgowie, jak Państwo na pewno wiecie, mieli tendencje do zawierania związków małżeńskich między sobą. Ironicznie niektórzy historycy, raczej na marginesie niż w wątkach głównych, mówią o tym, że już istniało niebezpieczeństwo, że nie będzie w Wiedniu miejsca na inne rodziny. Bo Habsburgowie byli dość płodni, tych dzieci było sporo. No i gdzieś trzeba było to towarzystwo upchnąć. Więc jak już się nie dało upchnąć, to trzeba było wypchnąć. I poszukiwano nowych miejsc do osiedlania się tych mniej ważnych części rodziny. Tych, którzy wiadomo było, że nie będą potencjalnymi sukcesorami. No i tak się też stało z tym odłamem, czy z tą frakcją, która pojawiła się w Żywcu. Jesteśmy w okresie, kiedy mamy tutaj do czynienia z zaborem z punktu widzenia historii Polski, z punktu widzenia historii monarchii Habsburgów. Było to włączenie nowych terenów. No i faktycznie tak się stało, że trochę nie radziła sobie wcześniejsza rodzina właścicieli dóbr żywieckich z gospodarowaniem i można było te zbankrutowane tereny kupić za stosunkowo niewielkie pieniądze i tak się pojawili Habsburgowie na Żywiecczyźnie. Chwilę później, 20 lat później, w 1856 roku na Pawlusiu, graniczącym z Zabłociem, a to Zabłocie graniczyło z Żywcem, więc chodzimy coraz bardziej w głąb tych lokalnych mikrokosmosów, Albrecht Habsburg uruchomił browar, a w samym Zabłociu pojawia się właśnie sieć kolejowa z nowoczesnym dworcem w centrum. Proszę Państwa, no to było jak Deus Ex Machina. To było coś nieprawdopodobnego. Wyobraźcie sobie Państwo chaty lepianki, rolników, bardzo, bardzo trudną ziemię do uprawy. To, że górale poradzili sobie z tymi warunkami do życia i byli w stanie gospodarować na tym terenie i przetrwać, to jest ogromny sukces i dowód na nieprawdopodobną siłę charakteru. Natomiast o zamożności w tamtym czasie tutaj trudno było mówić. To były tereny bardzo, bardzo trudne do życia. Piękne, ale trudne. Więc ta architektura lokalna, jeśli będziecie Państwo kiedyś mieli ochotę, zapraszam serdecznie do Żywca, warto odwiedzić Muzeum Żywieckie i zobaczyć, jak wyglądały zabudowania mieszkalne na początku wieku XX. Jeśli cofniemy się mniej więcej 80 lat wstecz, no można sobie wyobrazić, że one wyglądały jeszcze mizerniej, więc to były takie chałupinki, takie lepianki. I nagle pojawia się ogromna inwestycja, kolej, tory, budynki murowane, maszyna parowa. Nowoczesność się pojawia. Ona się wdarła w życie lokalsów mniej więcej tak, jak w pokolenie dzisiejszych 50-latków, 60-latków. Internet i smartfony, tak. Nagle się okazało, że świat jest w dłoni, żeby nie powiedzieć w skorupce orzecha. Zatem pojawia się browar, pojawiają się tory, pojawia się komunikacja, pojawia się nowy świat.

zupełnie nowy świat. Pojawiają się nowe miejsca pracy i pojawiają się takie miejsca pracy, które umożliwiają łączenie pierwszego i drugiego sektora zatrudnienia, czyli sektor rolniczy, który do tej pory musiał wystarczać, pozostaje, ale pojawia się również możliwość zarobkowania w formie stałej w tych zakładach przemysłowych, jakim był między innymi browar. W tym samym czasie i w tym samym miejscu, czyli w Zabłociu, w roku 1833, Karol Schreter oraz Franciszek Menhardt założyli zakład tekturniczo-papierniczy. Początki przemysłu papierniczego integralnie łączą się tutaj z rolniczym charakterem wsi. Teren doskonale nadawał się do długofalowych inwestycji, lokalizacja obok rzeki, przy relatywnie dużym skupisku ludności na równych terenach ułatwiło zarówno lokowanie zakładu, jak i pozyskanie pracowników. I w ten sposób w Zabłociu, po lewej stronie rzeki Soły, rozpoczyna się niepostrzeżenie historia Galicji papierem pisana, czyli historia Solar. I w 1833 roku oczywiście no to był kamień ścieralny, pulpa taka, wykorzystanie drewna i z tego produkowano tekturę i papier, natomiast no, nie, na pewno nie należy sobie wyobrażać, że to była taka forma papieru, jaką kojarzymy dzisiaj. Początkowo fabryka papieru mieści się w obiekcie, który został wydzierżawiony od Jędrzeja Stawarza. To był młyn, takim cieku wodnym zwanym młynówką, przy czym, jak Państwo najpewniej kojarzą, młynówka znajduje się praktycznie w każdej większej miejscowości. Zawsze była jakaś młynówka, bo nad nią był jakiś młyn. Młynówka gdzieś płynęła szybciej, gdzieś płynęła wolniej, w odpowiednim miejscu lokowano młyn, no i stąd młynówka. I chwilę później ten obiekt zostaje wykupiony przez panów, inwestorów i przez jakiś czas całkiem dobrze to funkcjonuje. W tym czasie jeszcze, przed chwilę przed Habsburgami, rządzą Wielopolscy. Włodarze Wielopolscy wyrażają zgodę na rozbudowę tego obiektu. I faktycznie tak też się dzieje. Mało tego, powstaje przekopa, czyli taka grobla, która łączy rzekę Sołę z tym młynem. Ona istnieje do dzisiaj, można się wzdłuż niej przespacerować. Był taki czas, kiedy lokalna młodzież chętnie spędzała tam lato i można było się kąpać. I rozbudowa fabryki, bo okazuje się, że miejsce jest doskonałe, zapotrzebowanie na papier coraz większe, dynamika rozwoju sektora przemysłowego jest ogromna, zatem jak się już zaczęło, to ta nowoczesność wchodzi praktycznie codziennie z jakąś nową ofertą, co dynamizuje produkcję, umożliwia dywersyfikację oferty, ale również pamiętajcie Państwo o tym, że tutaj jest jednak bardzo, znaczy relatywnie tania siła robocza. W tamtym czasie ludzie szukali pracy, szukali możliwości poprawy swoich warunków bytowych i te fabryki taką możliwość dawały, a innej fabryki tutaj poza browarem nie było. Zatem to były takie dwa ośrodki ultra nowoczesne, umożliwiające znalezienie pracy poza sektorem przemysłowym bez konieczności dojeżdżania gdzieś daleko. Pamiętajmy również o tym, że jednak większość osób wtedy przemieszczała się pieszo, ponieważ kolej była, ale ona nie była tania. Nic nie było dla tych ludzi tanie, wszystko było drogie, więc oszczędzano tak, jak ludzie potrafili. Zatem ta komunikacja do Bielska to był jak gdzieś do Paryża, a w Zabłociu było po prostu zwyczajnie bliżej. No więc Schreterowie rozbudowują fabrykę, budują śluzy na grobli po to, żeby tą wodę można było regulować, dawkować. Koło wodne ma prawie 6 metrów i na wysokości roku 1889 do 99 powstaje już wtedy duża nowa spółka, Żywiecka Fabryka Papieru, otwarta spółka handlowa Bernaczyki Schreter i spółka. Fabryka się rozwija, pojawia się architekt z Bielska, zresztą nie jeden, Teodor Bijowski, i powstają kolejne hale. Powstaje hala dla maszyny papierniczej, budynek tak zwanych holendrów, czyli takie ogromne maszyny niezbędne do produkcji, szmaciarnia oraz pomieszczenia pomocnicze. Ta szmaciarnia to jest w moich wspomnieniach, kiedy miałam jeszcze przyjemność kilka lat temu rozmawiać z osobami, które pracowały w fabryce papieru Solali i już dzisiaj niestety nie żyją, bo to były bardzo, bardzo wiekowe osoby z lokalnych mieszkańców, to ta szmaciarnia to było takie najgorsze miejsce do pracy. Tam zatrudniano głównie kobiety, a w zasadzie jedynie takie, które miały najniższe kwalifikacje. Są zdjęcia z tego okresu, kiedy to stoją te panie, ubrane jeszcze w takie robocze stroje góralek beskidzkich, z Beskidu Żywieckiego, boso. Buty były luksusem, trzeba o tym pamiętać. Zdjęcia są przepiękne, niezwykle oddają to, co się wtedy tutaj działo. Dodajmy jeszcze, że w tej szmaciarni strasznie śmierdziało. Faktycznie ta szmaciarnia, ta segregacja tych szmat, które stanowiły jeden z elementów produkcji papieru i tektury, to była praca taka, no chyba najtrudniejsza i najcięższa w tamtym czasie w tym miejscu, a jednak zawsze znajdowały się osoby, które chętnie tą pracę wykonywały, bo nic innego robić nie umiały lub nie mogły. I co produkowały maszyny w tamtym czasie? Papier biblijny, czyli bibułkę, papiery pakowe wysokich gatunków, tak zwane konceptowe,

obiektach mieszkały osoby pełniące funkcje kierownicze, a w których osoby pracujące fizycznie z uwagi na rozmach tego domu i na przykład wielkość ogrodów towarzyszących tym koloniom czy tym osiedlom. Ale była orkiestra, była straż pożarna, powstały już później w wieku XX domy kultury, były uroczystości, były obchody. Mało tego, to co niezwykłe, to, że w pewnym momencie, to w bardzo krótkim czasie, to miejsce stało się integralną częścią rytmu życia mieszkańców. Kiedy już Serogowie byli właścicielami fabryki papieru, a faktycznie tak się dzieje w roku 1900 symbolicznie, czyli wraz z końcem wieku XIX pojawia się nowy akcjonariusz Bernard Serog. Równocześnie pojawia się nowa maszyna papiernicza, kolejna, która przyspiesza produkcję papieru butelkowego, czyli tego papieru, który drukował obwoluty. Ale też papier przędzalny powstawał, i pergaminowy, i bibułki kwiatowe, czyli te bibułki, które kojarzymy z produkcją, z rękodziełem. Zmienia się również proces technologiczny, koło przestaje być wykorzystywane, pojawia się turbina, czyli jesteśmy już w takiej hipernowoczesności. I w roku 1904 syn Bernarda Seroga, Ignacy Serog, zostaje dyrektorem technicznym fabryki i udaje się obu panom, czyli i ojciec, i syn, mają pewną strategię i wizję, czyli chcą pozyskać rynki zagraniczne. I okaże się to absolutnie udaną inicjatywą. I niezależnie od tego, w jakich okolicznościach pojawiają się tutaj Serogowie i w jakich okolicznościach przejmują tą fabrykę, bo wokół tego, jak zawsze, krążą historie, legendy i opowieści, dobre i złe, to bez wątpienia Zabłocie zyskało inwestorów i mieszkańców, bo rodzina Serogów zamieszkała tutaj i korzystała z tego miejsca nie tylko jak dziedzice tej inwestycji, ale również jako mieszkańcy. Dychali to samo powietrze, korzystali z tej samej rzeki, oglądali te same krajobrazy, jeździli tymi samymi drogami. Oczywiście, że to były czasy, kiedy ta separacja elit była bardzo duża. Nie zmienia to faktu, że jeśli właściciel fabryki mieszka w tym miejscu, gdzie jego pracownicy, to znaczy, że gwarantuje, że ta fabryka nie jest szkodliwa, ona nie truje, nie niszczy, że to nie jest coś, co nas wykończy wszystkich razem, tak? I myślę, że to jest takie wzorcowe zachowanie. Jeśli inwestor jest w stanie swoje dzieci wychowywać w tym miejscu, gdzie eksploatuje ten teren. I pali się fabryka papieru Solali za jakiś czas, nie w całości, ale budynek szmaciarni płonie i w tym miejscu powstaje bardzo nowoczesny, w oparciu o żeliwne konstrukcje, dwupiętrowy obiekt, który ma stropy właśnie żeliwne po to, żeby ewentualnie przeciwdziałać kolejnym pożarom. W każdym razie, żeby siła niszczycielska ognia była mniejsza. I pierwsza wojna światowa staje się takim elementem zwrotnym, jeśli chodzi o inwestycje rodziny Serogów. Syn Bernarda Seroga, Ignacy, jest synem swojego ojca, ale jest też synem swojej matki. Matka miała na imię Berta, jak wiele innych kobiet na pewno w tamtym czasie. Natomiast miała nazwisko, które tym z Państwa, którzy są fascynatami historii Bielska lub też fascynatami historii architektury okresu do II wojny, na pewno coś powie. Otóż matka Ignacego Seroga, Berta Serog, miała na nazwisko Korn. To było jej nazwisko rodowe. Rodzina Kornów to jest rodzina, która w zasadzie zbudowała koncepcyjnie Bielsko. Ta najpiękniejsza architektura bielska, architektura mieszczańska. Jeśli będziecie Państwo mieli okazję w Bielsku być, to polecam, tam jest świetnie rozpisany system umożliwiający samodzielne spacery po zabytkowym Bielsku. To w zasadzie co druga inwestycja to jest rodzina Kornów. Karol Korn i synowie to była firma. To nie są tylko ludzie, to jest wręcz instytucja. Instytucja, która zbudowała estetycznie Bielsko. I Berta z domu Korn po mężu Serog jest matką, jest żoną Bernarda Seroga i matką Ignacego Seroga. I Serogowie mają również swoją kamienicę w Bielsku. To jest taka kamienica, której balkon na barkach wspiera takich dwóch panów, którzy wyłania się taki kształt Mojżesza z opowieści biblijnych. I myślę, że ta matka wykształconej z rodziny architektów i ojciec, który miał nieprawdopodobną smykałkę biznesową, kształcą syna Ignacego jako takiego, trochę jak Arthur Schopenhauer, taki człowiek z otwartą głową, człowiek ponad podziałami, człowiek wizjoner. Skończył studia i w Paryżu, i w Wiedniu, przywozi nowości, innowacje, przywozi to, co się na świecie dzieje, inwestuje, tworzy tutaj świat, który miał umożliwiać jemu i jego dzieciom i kolejnym pokoleniom godne życie z możliwością rozwoju tego dla nich ważnego miejsca. Dodajmy, że rodzina Serogów była na tyle spektakularna, że rozwinęła taką firmę, tak ogromną inwestycję nowoczesną, że

0: Alei w Nowym Jorku. To się nieczęsto zdarza, żeby inwestycja z małej góralskiej wsi miała taki impet. Stąd też w dokumentach transportowych, przewozowych, kiedy Państwo prześledzicie na przykład listy pasażerów statków do Nowego Jorku, to co jakiś czas pojawia się faktycznie tam albo Bernard i Berta Serogowie, lub też Ignacy i jego żona Olga. Dodam jeszcze z takich ciekawych, nowoczesnych rzeczy, że Ignacy Serog był oczywiście większościowym udziałowcem tej spółki o nazwie Solali. Przypomnę, Solalinks po lewej stronie rzeki Soły jesteśmy cały czas. No, natomiast akcjonariuszką, właścicielką akcji jako osoba, a nie żona swojego męża, była również Olga Serogowa. Ona miała swoje udziały na nią imiennie zapisane. Także to nie była żona paprotka, jakaś taka kukła zajmująca się siedzeniem w oknie, tylko musiała to być bardzo przedsiębiorcza i spektakularna kobieta. Zresztą zdjęcia, które przetrwały do dzisiaj z dużym trudem gdzieś tam przeze mnie odnalezione w różnych dość przypadkowych czasami publikacjach, głównie poza źródłami polskimi, pokazują kobietę o dużej urodzie, ale o bardzo myślących i skupionych oczach. Ta twarz komunikuje taką głęboką refleksyjność i siłę charakteru, także Olga Serogowa musiała być ciekawą, interesującą kobietą. I mają dwie córki, z czego jedna zapisała się w archiwach jako fotografka z wiedeńskiego kręgu fotografek kobiecych. Opowieści o córkach Seroga są szalone. To są opowieści o wspinaczce na komin fabryczny albo szalone jazdy samochodem, bo to był samochód. Jest też opowieść o tym, jak to rodzina Serogów i rodzina Habsburgów, no bo przecież po prawej stronie rzeki Soły cały czas są Habsburgowie. Jak wygląda ich współpraca i nawet odwiedziny w fabryce papieru Solali przez arcyksiężne. I później nagle współpraca została całkowicie zerwana, koniec, a wynikało to z kolizji interesów. Po prostu w pewnym momencie rodzina Habsburgów zaplanowała uruchomienie fabryki papieru i tartaku poniżej fabryki Serogów, na terenie, gdzie mieści się dzisiaj, no właśnie, zabudowania po tartaku Solali na prawobrzeżu. Serog, mający ogromną intuicję inwestycyjną, wiedział, że coś się szykuje i zapłacił na tyle dużo właścicielowi tego terenu, że on zaryzykował skandal w postaci usunięcia go z grona honorowych obywateli miasta Żywca, a mimo to sprzedał te tereny. No i tym sposobem, dodajmy jeszcze, że to był straszny skandal, ponieważ te tereny mieszczą się na obszarze miasta Żywca, a mieszkanie żywieccy jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym na mocy przywileju królowej Konstancji z 1626 roku mieli zagwarantowaną tak zwaną ordynację królowej Konstancji o zakazie osiedlania się Żydów i innych obcych w mieście. Zatem fakt, że pojawia się Ignacy Serog, Żyd z Zabłocia, na prawobrzeżu, czyli w Żywcu, wywołał ogromną sensację, ogromny kryzys i faktycznie pozbawiono pana Bubickiego tytułu honorowego mieszkańca Żywca, ale decyzji nie zmienił.
1: Zasobność portfela mu to wynagrodziła.
0: Tak, perspektywy inwestycyjne okazały się być silniejsze niż sentymenty. I tym sposobem rozbudowuje tartak na prawobrzeżu Ignacy Serog. Również tym sposobem eliminuje potencjalną konkurencję w postaci spółki, którą założyła rodzina Habsburgów. Jak się okazało, spółki, która wtedy się już do niczego nie przydała. No i tym sposobem również kończy się temat przyjaźni tych dwóch potężnych rodzin zamieszkujących prawobrzeże i lewobrzeże tego stosunkowo niewielkiego miasteczka wraz z przyległościami. Co się dzieje dalej? Dlaczego ta pierwsza wojna, przepraszam Państwa, była taka ważna? Otóż Ignacy Serog doszedł do wniosku, że dobrym pomysłem będzie produkcja bibułki papierosowej. Na pewno pamiętacie Państwo, może nie wszyscy, część z Państwa na pewno pamięta, kiedy to skręcano papierosy, łącznie z tym, że filtr był osobno, ustnik był osobno, osobno była ta część, gdzie wkładano tytoń. Jeszcze czasami niektórzy palili w takich lufkach dłuższych. Natomiast
1: filmów takich starych damy z tymi długimi cygaretkami.
0: Tak, to robiło wrażenie. Natomiast takie rzeczy można też zobaczyć chociażby w ekranizacjach prozy Marka Chłaski, gdzie dziennika drzewa w lesie i tu panowie skręcający takie jakieś nawet z gazety czasami papierosy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Ignacy Serog doszedł do wniosku, że jest taki rynek, który będzie doskonałym rynkiem dla pewnej produkcji, którą tutaj można uruchomić. I co wymyśla? No co można wymyśleć, jeśli chodzi o produkcję bibułki do papierosów? No pewnie coś można, on już coś wymyślił. Dużo łatwiej nam wymyśleć coś, co już ktoś wymyślił. Natomiast wpadł na to, że Imperium Osmańskie, bo to są czasy, kiedy istnieje przecież ogromne Imperium Osmańskie, już nie w takim szczycie potęgi jak ciut wcześniej, ale jednak jest to jeden z większych terytorialnie i ludnościowo organizmów politycznych na mapie Europy i Azji, czyli świata ówczesnego. I tam jest jednak trochę inaczej. Zresztą do dzisiaj wiecie Państwo, że to jest kraina zapachów, kraina aromatów nieco innych. Dla mnie słodyczy zachwycających. Wiem, że nie każdy jest w stanie taką dawkę cukru znieść naraz, natomiast uważam, że ten, kto stworzył marcepana i baklawę, wzniósł się na wyżyny możliwości cukierniczych. No i Ignacy Serok dochodzi do wniosku, że to właśnie będzie ten rynek zbytu. I co on proponuje? No i teraz uwaga. Bibułkę błękitną i bibułkę różową, tą część, która stanowi element ustnika, nasącza się melasą. Ona jest słodka. Przychodził specjalny urzędnik ze starostwa, ponieważ cukier i inne pochodne cukru były reglamentowane. To nie był taki towar, że można sobie było tak po prostu tam gdzieś w fabryce, tak jak dzisiaj idziemy, kupujemy 10 kg cukru i pyk. To wszystko było pod kontrolą państwa. Także przychodził i jakby nadzorował wlanie określonej porcji tej melasy do produkcji tej pulpy, z której powstawały te ustniki. Zatem te papierosy były nie dość, że wizualnie piękne, to jeszcze sam proces palenia powodował, że czuliśmy lekką słodycz na ustach. Nie mam pojęcia bladego, czy to jest atrakcyjne. Trzeba było pytać tych, którzy być może szukają takich papierosów. Ciekawa jestem w ogóle, czy na rynku dzisiaj można coś takiego kupić. Najpewniej tak. Natomiast okazało się to strzałem w dziesiątkę, ponieważ rynek zbytu okazał się rynkiem ogromnym. Stąd też, jak będziecie Państwo, to teraz dla tych, którzy zajmują się grafiką, grafiką użytkową, ale również zajmują się wzornictwem. Otóż fabryka papieru Solali miała bardzo piękne, graficzne rozwiązania swoich produktów. Taki creme de la creme to jest plastyk o nazwisku Jaworski, który też był firmą samą w sobie, to już okres krótko przedwojenny i zaraz okres powojenny. Myślę, że większość z Państwa kojarzy obwoluty kalek, cukierków, które były produkowane właśnie w fabryce papieru Solali. I to jest zasługa pana Jaworskiego, ale wcześniej już była duża dbałość o tą oprawę graficzną produktów. Stąd też można zobaczyć opakowania Solali z wielbłądem, opakowania Solali z nosorożcem, opakowania Solali z postacią na latającym dywanie. To wszystko zależało od tego, jaki był rynek. Temu rynkowi dedykowana była obwoluta po to, żeby była bardziej swojska. Dzisiaj też tak robimy. Natomiast te inwestycje z okresu I wojny przyniosły fabryce papieru Solali gigantyczny zastrzyk finansowy. I jako, że większość firm jednak w tym czasie miała problemy finansowe, tu się okazało, że można było tą tendencję odwrócić. I tak też się stało, że po I wojnie światowej ludzie szukają spokoju na tyle, na ile mogą wyciszyć to wszystko, czego doświadczyli. Wracają po I wojnie również legioniści. I co się dzieje? I Ignacy Serok umożliwia zatrudnionym u siebie legionistom uruchomienie orkiestry Solali. Co prawda w pewnym momencie był taki zgrzyt, kiedy to w ramach pochodu pierwszomajowego ta orkiestra wzięła udział w pochodzie, który zakończył się strzelaniną i faktycznie ofiary śmiertelne się tam zdarzyły. To wielka tragedia dla środowiska lokalnego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. I Ignacy Serok zirytowany zamknął instrumenty, zawiesił działalność orkiestry, ale później dał się uprosić i działalność tej orkiestry była reaktywowana. To, co jest niezwykłe, powstają oddziały krepiny, czyli tej takiej marszczonej bibuły, którą Państwo kojarzycie. Dzieci z tego często różne rzeczy do szkoły robią. Kalki. No, dziś mamy drukarki, komputery. Kalka była wynalazkiem nieprawdopodobnym. Dzisiaj chyba nikt nie korzysta z kalki, ale jeszcze pamiętamy ten czas, kiedy kilka kartek papieru przekładano kalkami i to stukanie maszyn, to dźwięk w Borewiczu na przykład, nie? W tym kryminale o 07, to tam nie 007, tylko nasze 07. Sznurek papierowy produkowano i wybudowano w tym czasie korty tenisowe nad Sołą. To było też ciekawe przedsięwzięcie, jako że córki Ignacego Seroga to były bardzo nowoczesne kobiety, grały w tenisa, ponad całkiem nieźle i ojciec buduje dla nich kort po to, żeby były aktywne, ale również zezwala, żeby mieszkańcy, pracownicy jego fabryki w ramach czynu społecznego wybudowali sobie kort robotniczy i żeby też mogli grać. Więc wiecie Państwo, światy były równoważone.

0: uległe. Oczywiste było to, że te światy się nie przenikały w sensie towarzyskim, ale one się przenikały w sensie naśladowczym i jednak ta otwartość na implementowanie tych wzorców tu lokalnie była. Trudno się było spodziewać od Ignacego Seroga, aby został kumplem swoich pracowników. To jest niemożliwe w tamtym czasie, w dzisiejszym zresztą też nie. Ale to, że nie widział problemu w tym, że przywozi nowości ze świata i te nowości tutaj padają na podatny grunt i ludzie też tego chcą i on się na to zgadza, to była jakaś forma edukacji tego środowiska i dawania temu środowisku dużej szansy. I tak też się działo. Powstają organizacje robotnicze też w tym czasie. Powstaje też Kasa Chorych. To też nie jest takie oczywiste. Dziś nam się wydaje, że ubezpieczenie jest czymś, co nam się należy. To jest tak naprawdę wynalazek ostatniego pół wieku. Przecież część z Państwa na pewno pamięta czasy, kiedy rolnicy w Polsce jeszcze w PRL-u nie byli ubezpieczeni. Powstaje Polska Partia. Znaczy, ona nie powstaje w Zabłociu, tylko powstają frakcje i oddziały terenowe. W roku 1920 w fabryce papieru Solali, zgodnie z obowiązującymi nowoczesnymi rozwiązaniami, ustanowiono 8-godzinny dzień pracy. Powstają kolejne budynki, tutki, tacki są produkowane. Powstaje wspomniany przeze mnie atmosferze gorącej afery i sensacji tartak. Powstaje ochotnicza straż pożarna. Straże pożarne są wynalazkiem nowoczesności. Wcześniej coś płonęło, przypomnijcie sobie Państwo, większość osad jednak, zwłaszcza chłopskiej, to były osady drewniane. Jak coś zapłonęło, to zwykle szło wszystko. Dlatego bardzo często na terenach tradycyjnie wiejskich święty Florian jest taką postacią, jeśli chodzi o patrona różnych kaplic, praktycznie w co drugiej. On i Nepomucen. Więc powstaje ta ochotnicza straż pożarna dofinansowywana przez Solali, czyli strażacy są utrzymywani przez de facto fabrykę. Parafinownia powstaje, czyli ten papier zaczyna być parafinowany po to, żeby się nadawał na przykład jako papier pakowy lub też do innych rzeczy. Kolejne kotły do parowania drewna i powstaje wspomniana orkiestra zakładowa. Ona powstaje dokładnie po przewrocie majowym. Kiedy Piłsudski wraca do władzy, kiedy legioniści pod auspicjami swojego wodza porządkują rzeczywistość polityczną, jakie były okoliczności przewrotu majowego, jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Pozostawiam każdemu do oceny. Natomiast fakt jest taki, że legioniści po tym incydencie wracają już do domów i panowie Józef Szczygieł i Józef Pruski zakładają, za zgodą oczywiście Ignacego Seroga, orkiestrę zakładową. I dalej zakład się rozbudowuje, powstaje klub sportowy, również finansowany przez fabrykę i wspomniany już, jak mówiłam, klub tenisowy RKS, czyli Robotniczy Klub Sportowy Zabłocie. Przez krótką chwilę świat się uspokoił, później zaczynają się strajki robotnicze, które przynoszą faktycznie rezultat, przynoszą rezultat w postaci podwyżek dla robotników. Świat się rozwija, właściciel pakietu większościowego, czyli Ignacy Serok, przypominam, był niemieckojęzycznym Żydem. We wspomnieniach mieszkańców pozostaje cały czas wyobrażenie człowieka, który faktycznie bardzo słabo mówił po polsku. Natomiast większość pracowników, solidna większość, to były osoby wyznania katolickiego. W związku z tym Ignacy Serok wspiera budowę kościoła katolickiego w otulinie fabryki, przekazując działkę na budowę tego kościoła. Będąc oficjalnie deklarował się jako bezwyznaniowiec, natomiast pojawia się w dokumentach informacja, że jest religii mojżeszowej. I w takich też zresztą obyczajach i zwyczajach wychowuje swoje dzieci. I świat się jakoś układa. Jest ta orkiestra, jest straż pożarna, jest trójzmianowy system pracy, jest kościół. Kościół powstaje pomału, bo on dopiero zostanie.
1: Ochronkę dla dzieci też nie było.
0: Tak. I ochronka dla dzieci. Zaczynają się utwardzone drogi, w części przynajmniej. Osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych również zyskują, zatem pojawiają się inne domy. Świat się wydaje być coraz bardziej przyjazny. No ale jak Państwo wiecie doskonale, od roku 1918 do 1939 to jest chwila. I ta chwila zmienia bezpowrotnie wszystko. W 1939 roku, w momencie kiedy Niemcy wkraczają na te tereny, jednym z pierwszych obiektów, jakie zajmują, jest fabryka papieru Solali, z uwagi na rozmach inwestycyjny tego obiektu. I tam też ulokowana jest w części, bardzo pilnie strzeżona zresztą, produkcja dla armii. Łącznie z tym, że zatrudnione tam osoby, młodzi ludzie, dziewczyny i chłopcy, w pewnym momencie wszyscy są wywiezieni na roboty do Niemiec. Dodam jeszcze tylko, że z takich interesujących rzeczy, bo wspomniałam już o 5 Alei w Nowym Jorku, wspomniałam też o opowieściach związanych z takimi mitami miejskimi, gdzie mówi się o tym, że Ignacy Serok gdzieś tam zmarł w przytułku i tak dalej. To nijak się ma do rzeczywistości. Udało się rodzinie Serogów

0: Francji. Przez jakiś czas zamieszkiwali tereny, które umożliwiły im bezpieczne przetrwanie. Później opuścili część okupowaną przez Niemców i przenieśli się do części południowej. I Ignacy Serok umiera w roku 1944. Urodził się w roku 1871, więc nie był już wtedy najmłodszym człowiekiem, a można domniemać, że to, czego doświadczał, to była na tyle duża trauma, że to nie pomogło przy motywowaniu się do życia. Olga Serogowa przeżywa męża dłużej niż on. Jednej z córek udało się wyjechać przez Rzym do Argentyny, druga ląduje też w nieco szalonych okolicznościach w Australii. To jest ciekawa historia. Historia niezwykła i szkoda, że przerywa ją druga wojna. Akurat takie historie przerwane przez drugą wojnę towarzyszą narracjom polskiej prowincjonalnej bardzo często. Natomiast to, do czego chciałabym Państwa zaprosić na pewno, to to, żebyście Państwo przyjeżdżając tutaj mieli czas na to, żeby zobaczyć tą budowlę, ten zespół budynków, które dla, myślę, architektów, dla budowlańców, dla budowniczych, dla pasjonatów historii lokalnej, dla pasjonatów historii nietypowych, tych takich mozaik polsko-żydowsko-niemiecko, czasami jeszcze rosyjskich, mogą być interesujące. Bo rodziny Serogów już w Zabłociu nie ma, Zabłocia też już w zasadzie w takiej formie, jak wtedy nie ma, bo...
1: A nie zastanawiałaś się nad tym, co by było, gdyby właśnie nie było wojny i takie postacie jak Serok, ale wielu innych tutaj bardzo zamożnych i takich przedsiębiorczych Żydów funkcjonowałoby dalej? To myślę, że Zabłocie byłoby chyba bardziej rozwinięte niż sam Żywiec.
0: Kto wie, co by to było? Trudno powiedzieć. Miałam kiedyś przyjemność rozmawiać z Wojtkiem Biedroniem, który pochodzi z Żywca, pochodził, a już nie żyje, i reżyser, i pisarz. I to pytanie też padło. Z uwagi na koneksje rodzinne dość odważnie wyrażał różne opinie na ten temat. Ja nie jestem chyba zwolenniczką takich historii kontrfaktycznych. Znaczy, można snuć różne wyobrażenia. Chciałabym natomiast, żebyście Państwo spacerując po tym Zabłociu spróbowali dostrzec w nim to, co ja dostrzegam. Tutaj jest pewna nostalgia. I myślę sobie, że Serogowie wyjechali, ratowali się i słusznie. Ja w takich okolicznościach też bym ratowała swoje dziecko, swoich bliskich za wszelką cenę i uważam, że to jest naturalny odruch człowieka. Natomiast po nich pozostało dużo, bo sądzę, że w tej społeczności dzięki nim pojawiła się i potrzeba kształcenia, i potrzeba ruchu migracyjnego. Ludzie, którzy przyjechali tutaj szukając pracy w tej fabryce i w instytucjach towarzyszących tej fabryce, oni tutaj zostali. Być może zmienili nazwiska, być może te nazwiska się spolonizowały, a może po prostu oswoiliśmy się z nimi, bo większość z nas nie nosi nazwisk kończących się na skiska. I ten świat i tak się zmienił. W ogromnej mierze dzięki tej inwestycji, która zaczęła się dość niepozornie, po prostu jako desant z Bielska, a w dwudziestoleciu międzywojennym stanowiła główną oś rozwojową tego miejsca, nie tylko w obszarze drenażu produkcyjnego zasobów lokalnych, ale przede wszystkim jako budowanie takiego mikrokosmosu, które miało stanowić szansę na dobre życie dla ludzi, którzy w tym mikrokosmosie uczestniczyli. Stąd też mieszkańcy Zabłocia mówili, że Solali stało się integralną częścią tej wsi i że przynajmniej jedna osoba z każdej rodziny tam pracowała. Tak musiało być, skoro w szczycie ta fabryka zatrudniała 3000 osób. To jest niebywałe. W systemie zmianowym, gdzie wieża zegarowa wytyczała rytm i tłumy ludzi szły od bramy w stronę dworca i od dworca w stronę bramy. I to życie się toczyło. Dzisiaj wieża, która ma cztery cyferblaty na wszystkie cztery strony świata, stoi, jest majestatyczna, można zrobić naprawdę piękne zdjęcie. Można też dać się przytłoczyć temu, co się widzi, bo zobaczycie Państwo pozostałości. One zwykle mają charakter takiego odpadu historycznego, ale może przyjdzie czas, że pojawi się kolejny dobry duch, jakiś kolejny Ignacy Serok, albo Bernard Serok, albo może Olga Serok, albo Berta z domu Korn, z wizją, że jest tu płasko, stosunkowo niedaleko Bielska, przy linii kolejowej jest rzeka, która płynie łagodnie i jest całkiem ciepła, bo jest odsłonięta w przeciwieństwie do Koszarawy, która jest dynamiczna, ale zacieniona. Tu wszystko jest w zasadzie. Są góry, jest woda. Jeszcze w międzyczasie powstało jezioro, też stosunkowo blisko. I może po prostu Zabłocie czeka na kolejnego Ignacego Seroka ze swoją wizją. Na razie Państwa serdecznie zapraszam. Może wśród Was się znajdzie taki właśnie Ignacy Serok. Myślę, że warto pamiętać o osobach, które trochę zmieniły w środowisku patrzenie na to, co można, czego nie. i inaczej zdefiniowały kategorie szansy dla tych ludzi. I to jest niezwykłe. Serdecznie zapraszam do Zabłocia po lewej stronie rzeki Soły. Wysiadacie Państwo na dworcu kolejowym w Żywcu i szukacie fabryki papieru Solali. Wieże widać. Piękny kościół po drodze, warto również zobaczyć. Można się tutaj powłóczyć, posnąć, pooglądać ten mikrokosmos i pomyśleć z sentymentem o Ignacym Soronku. Zapraszam serdecznie, Anna Barabasz.
2: SK Beskidy.
3: Witajcie kochani. Z dzisiejszej rozmowy z panią Zofią Miką z Bystrej dowiemy się, jak wyglądała wojna łocami dziecka. Pani Zosia miała ino 9 roków, jak wybuchła wojna. Z rozmowy dowiemy się, co i tak najbardziej utkwiło w pamięci. A pamięta strasznie dużo. Kilo razy ich przesiedlali. Co musiała robić? Jacy byli ludzie? Łos to majtne ciekawostki, warte wysłuchania i zadumy. Pytam pięknie do wysłuchania naszej rozmowy.
4: Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwaraimuzyka@gmail.com.

0: Radio SK.
1: Swim, swim, butterfly, love your skin. Swim, swim.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refren.